Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: take us down.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta zakładu wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
2: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
6: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
1: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
4: Reklama.

Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzie ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie i Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
8: Jest 8:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
10: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
9: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
0: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: To jaka będzie ta niedziela? Będzie letnia. bo to w końcu dzisiaj pierwszy dzień lata. W centrum kraju temperatura wzrośnie do około 30-31 stopni, na południowym wschodzie do 33, ale pamiętajcie o tym, przelotne opady, burze, miejscami dość gwałtowne, chociaż ta noc u nas była spokojna, na szczęście, bez opadów, bez burz i bez żadnych gwałtownych zjawisk atmosferycznych. A propos temperatury, choć w ten weekend miejscami temperatura wzrośnie do 34 stopni, to do krajowego rekordu wciąż będzie bardzo daleko. Ja tylko przypomnę, najwyższą temperaturę powietrza w historii pomiarów odnotowano 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie koło Opola. Tego dnia termometry wskazały ponad 40 stopni, 42 kreski.
11: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Gdybyście mieli wątpliwości, tak, 21 czerwca, początek astronomicznego lata, najdłuższy dzień, najkrótsza noc w roku. Od tego momentu dni zaczną się stopniowo skracać, a noce wydłużać, ale na początku te różnice są minimalne, sekundowe. Savage Don't Cry Tonight, Grażyna Bylimowska-Gajda. Dzień dobry, no to wykorzystajmy ten najdłuższy dzień w roku, tym bardziej, że zapowiada się upalnie.

0: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.
1: Jest takie miejsce na ziemi, które

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety od 24 do 30 i od 36 do 43.
1: Opowiedział im Jezus znowu taką przypowieść. Z Królestwem Niebios jest podobnie jak z człowiekiem, który swoje pole obsiał czystym ziarnem. Ale w nocy, gdy wszyscy spali, zjawił się jego nieprzyjaciel i cichaczem nasiał konkolu między pszenicę. Z biegiem czasu zboże wyrosło i wygłosiło się. Ale pojawił się w nim także konkol. Wtedy przyszli do gospodarza pracownicy i powiedzieli: przecież twoje pole zostało obsiane czystym ziarnem. Skąd więc wziął się ten konkol? To musiał zrobić wróg, odpowiedział. Wtedy pracownicy zapytali: czy mamy pójść i powyrywać te chwasty? Nie, odpowiedział, bo wyrywając konkol, moglibyście zniszczyć również pszenicę. Niech rosną razem aż do żniw. Dopiero wtedy każcie żniwiarzom zebrać najpierw konkol w wiązki i spalić, a potem zwieść pszenicę do mojej stodoły.
2: Pierwsza przypowieść o Królestwie Bożym mówi tylko o jednym siewcy, ta druga o dwóch. Bóg wsiewa w ludzkie serce dobro. Ponieważ ludzie nie są wystarczająco czujni, ponieważ śpią albo beztrosko się bawią, może zbliżyć się diabeł i dosiać do Bożej pszenicy swój konkol. A potem świat jest taki, jak go nam przedstawia Ewangelia. Zboże jest pomieszane z chwastem. Pszenica i konkol walczą w ludzkim sercu, a w konsekwencji w świecie o życiową przestrzeń. W tej walce lepiej wiedzie się temu, któremu człowiek bardziej sprzyja. Konkolem z przypowieści jest roślina, którą na początku bardzo trudno odróżnić od pszenicy. Różnica staje się widoczna, kiedy jedno i drugie dojrzeje. Jezus przez tę przypowieść chce nas uczulić na tę rzeczywistość, że zło wkrada się między dobro i stara się do niego upodobnić. Że diabeł, którego ktoś trafnie określił jako Bożą Małpę,

zręcznie się upodabnia, dlatego zawsze musimy być czujni i spostrzegawczy. Każde zło zalecane jest jako dobro, nawet jako większe dobro. I w tym tkwi jego śmiercionośny jad. Konkul jest czarny i upajający. Być może Pan myślał i o tej właściwości zła, gdy przyrównał je do konkolu. Zło upaja chwilowym złudzeniem szczęścia, ale po krótkim czasie następuje gorzkie wytrzeźwienie z początkowego dobrego samopoczucia. Kiedy Jezus mówi o żniwach, o czasie, gdy trzeba będzie zbierać chwast, wiązać go i wrzucać do ognia, zmusza nas do zastanowienia się nad tym, w jakiej sytuacji znajdujemy się teraz, kiedy tego słuchamy. Zmusza nas do postawienia sobie kilku pytań. Czy jestem w przyjaźni z Bogiem? Co mi mówi moje sumienie? Jaką rolę odgrywam w świecie, choćby w tym małym, w którym żyję? Rolę pszenicy pozwalającej wzrastać konkolowi, czy też jestem konkolem, który zagłusza pszenicę? A może jest jeszcze gorzej? Czy nie jestem tym nieprzyjacielem, który swoim słowem, złym przykładem niszczy drugiego człowieka?

0: Potem kazał ludziom rozejść się, a sam poszedł do domu. Wtedy podeszli do niego uczniowie i prosili: wyjaśnij nam przypowieść o konkolu. I wyjaśnił: tym, który sieje ziarno, jest Syn Człowieczy. Pole to świat. Czyste ziarno to ci, którzy służą Bogu, a konkol to ci, którzy są sługami zła. Wrogiem, który nasiał konkolu, jest diabeł. Żniwa oznaczają koniec świata, a żniwiarze aniołów. Przy końcu świata, podobnie jak przy żniwach, konkol będzie zebrany i spalony. Syn Człowieczy wyśle aniołów, aby w jego królestwie zebrali wszystkich złych i tych, którzy dopuszczają się bezprawia. Wrzucę ich do rozpalonego pieca, gdzie będzie słychać płacz i zgrzytanie zębów. Ale posłuszni Bogu zajaśnieją jak słońce u boku swego Ojca. Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie.
1: Jest to jedno z nielicznych podobieństw, do którego Jezus daje wyjaśnienie. Upewnia nas, że Bóg nie jest przyczyną zła na świecie. On sieje tylko jedno – dobre ziarno. Konkol to jest robota diabła. Dlaczego Bóg nie niszczy zła, skoro posiada taką moc? Często słyszymy, gdyby Bóg istniał, to z pewnością nie mógłby na to wszystko spokojnie patrzeć. A jeśli nawet istnieje, to o swoich się zbytnio nie troszczy. Jest wiele przykładów, które wspierają tego rodzaju logikę. Oto chłopak uwodzi dziewczynę. Oto ojciec swoim złym wpływem zdemoralizował dzieci. Oto kobieta zniszczyła pokój i szczęście wielu rodzinom. Ktoś, kto zdobył władzę terrorem lub pochlebstwem, dzisiaj wielu deprawuje, prowadzi do niemoralności. Konkol się mnoży, pszenicy ubywa. Panie, masz przecież gromy, błyskawice, masz gruźlicę, nowotwory, AIDS, a ostatecznie masz i nas. Chcesz, abyśmy poszli i wyrwali ten konkol? Zostawcie. Pozwólcie obojgu rosnąć do żniwa. Taki jest rozkaz. Kto go nie posłucha, sam staje się chwastem. Ale dlaczego Bóg pozwala, by dobrzy wzrastali razem ze złymi? Dlaczego dostatecznie wcześnie nie wystąpi przeciw niszczycielom i nosicielom zarazy zła? Może dlatego, że w życiu poszczególnych ludzi, jak i w całych społecznościach, zło z dobrem jest wymieszane, a niektórzy tak zrośnięci, że przy wyciąganiu konkolu wyrwalibyśmy również i pszenicę? Może zabrzmi to jak herezja, ale zło ma również swoją funkcję przy wzroście dobra. Ono wpływa na jakość dobra. Gdyby Bóg natychmiast tępił każde zło, ludzie służyliby Mu po prostu ze strachu. On nie chce takiej pszenicy w swojej stodole. Pszenicy, która stała się pszenicą ze strachu i przymusu. Od razu nie tępi zła również dlatego, że jest miłosierny i czeka na zmianę grzesznika, na jego nawrócenie. I to do ostatniej chwili jego życia.

Pan Bóg nie jest nadpobudliwy. Jego nerwy są w jak najlepszym porządku. Tylko On wie, ilu ludzi dzięki wyczekiwaniu i cierpliwości stało się dobrymi. Strzeżmy się jednak tego, by uważać Go za słabego. On jest cierpliwy, ale nie jest pobłażliwy. Swoją siłę pokaże w dniu sądu, wtedy pośle aniołów, aby chwast ścinali, wiązali, spalili. Pszenicę zbiorą i zawiozą do stodoły. Potem pozostanie tak silny, że nie rozczuli go nawet to, że z bolesnym zgrzytaniem będą kruszyć się miliardy ludzkich zębów, chociaż teraz jedna szczera ludzka łza może go skłonić do miłosiernego przebaczenia. Dla każdego z nas nasza śmierć jest czasem żniwa, a śmierć może przyjść jeszcze dzisiaj. Nie wiemy, czy jutro będzie naszym udziałem. Dlatego tym większą uwagę zwróćmy na znak ostrzegawczy, jaki Jezus postawił po tej przypowieści. Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie.

0: Kwadrans z Mateuszem. Kolejne wydanie audycji oczywiście za tydzień o tej samej porze. 22 minuty po 8. Piękny poranek, ciepły. To już lato, 21 czerwca, najdłuższy dzień w roku. Można jeszcze świętować Noc Kupały.
1: Reklama.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.

A na zegarze 8:30 to takie szybkie spojrzenie do kalendarza, bo jeżeli wstaliście, to wypadałoby, żebyście wiedzieli co i jak. 21 czerwca, pierwszy dzień lata, przypominam. Alicja Alojzy, Marta Rajmund, Rudolf Chloe, Eusebiusz, Alban, Marcia, Terencjusz. Dzisiaj obchodzą imieniny. Dzień ten najdłuższy w roku, 16 godzin 46 minut potrwa. Jest dłuższy od poprzedniego o 3 sekundy. Słońce zajdzie o 21. Co jeszcze dzisiaj ważnego? Święto muzyki. A właśnie, i w związku ze świętem muzyki, a nie tylko w związku ze świętem muzyki, za chwilę Karolina Goźlińska. Wokalistka właśnie nagrała z Wiesławem Tupaczewskim bardzo piękną piosenkę, to posłuchamy, to będzie premiera na naszej antenie. Myślę, że dobrze się składa, że akurat w święto muzyki, bo muzyka jest z nami zawsze, zachwyca, wzrusza, inspiruje. Warto więc posłuchać dzisiaj muzyki. Tej dobrej i tej nowej, która będzie u nas. A poza tym dzień deskorolki dla tych, którzy chcą rzucić wszystko i wyjść na dwór na deskę. A muzycznie Taylor Swift.

0: A my teraz zaglądamy do Teresina. Za nami teresińska noc czerwcowa. Byliśmy tam z mikrofonem, a dokładnie była Jowita Leszczyńska i rozmawiała z organizatorami, między innymi z Mariuszem Cieśniewskim. Pytała, jaki jest plan, jaki jest scenariusz. To posłuchajmy.
1: Tradycyjnie impreza jest skonstruowana tak, żeby coś dla siebie znalazł tutaj każdy, właściwie osoby w każdym wieku. Ja już pod sceną widziałam, chociaż to jeszcze długa droga do tego, osoby, które czekają na występ Blachy, oczywiście młodzież.
2: Tak, tak, proszę Państwa, ja też to widziałem. Też widziałem, że już właśnie młodzież sobie rezerwuje, siedzi przy barierkach, przy płotkach zaporowych i czeka tak naprawdę na koncert Blachy. No bo ta młodzież na pewno przyjechała na koncert Blachy. No jest to miłe. Miłe dla nas jako organizatorów, daje dużo do myślenia. Z siłą rzeczy my, organizatorzy, ja, starzejemy się. Trzeba zmienić formułę, otworzyć się bardziej na młodość. I tak będzie w kolejnych latach na pewno.
1: Czyli teresińska noc czerwcowa zostanie trochę odmłodzona?
2: Wymaga tego na pewno. I pomimo tego, że formuła, każdy ma znaleźć coś dla siebie. I dziecko, i ten najstarsza część społeczeństwa, ale no musimy uważać i pamiętać o młodzieży, no bo oni są przyszłością.
1: A pan na który występ czeka najbardziej?
2: Ja jako organizator to tak naprawdę na wszystkie występy czekam i patrzę, no pod względem organizacji, robiąc tyle lat.
1: Czyli nie ma szansy, żeby się pobujać pod sceną, bardziej na zapleczu?
2: Nigdy nie oglądałem koncertu podczas teresińskiej nocy z przodu. Zawsze z tyłu na backstage'u jestem.
1: Słychać tu coś?
2: Czasami mam wrażenie, że dużo lepiej niż z przodu jeszcze, bo słyszymy to, co jest na scenie, czyli słyszymy to, co muzycy słyszą. I to też ma swój urok i klimat.
1: Z nami był pan Mariusz Ciśniewski, dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury.
0: A z dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury rozmawiała Jowita Leszczyńska. Oczywiście na zapleczu może dziać się bardzo dużo.
3: Kultura w niedzielę. Reklama.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
3: Reklama.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera, 9 minut dzieli nas od godziny 9. Jeśli myślicie, że teresińska noc czerwcowa to tylko muzyka, tańce i pogo pod sceną, to się mylicie. To też ciężka praca, ogromny wysiłek, a zwłaszcza, że wczoraj mieliśmy upalny dzień. To jakie jeszcze atrakcje wypatrzyła Jowita Leszczyńska w Teresinie?
1: Jesteśmy właśnie na teresińskiej nocy czerwcowej. Tutaj ciężka walka, przeciąganie liny. Sołectwa walczą, jest krew, pot i łzy. A z nami jest kto?
2: Kamil Rutkowski. Budek Piasecki.
1: I jak dobraliście sobie tą ekipę? Jesteście pierwszy raz w tym składzie, czy nie?
2: Nas dwóch byliśmy w tamtym roku, dwóch dobieraliśmy, bo sołtys nie mógł nam pomagać. W tym roku musieliśmy znaleźć zastępstwo i tak jakoś wyszło. W tamtym roku byliśmy trzeci, w tym roku udało się wygrać.
1: I na co ta kasa?
2: W tamtym roku poszło na kolędowanie i poszło na piknik rodziny w tym roku. Prawdopodobnie też sołtys jest ambitny, więc na pewno coś wymyśli.
1: A to co z tym kolędowaniem? Co to za impreza?
3: Nie mogę coś powiedzieć. Jestem z Koła Gospodyń Wiejskich Mazowianki i my razem ze strażakami i chłopakami pieniążki, które wygrywają, dokładamy jeszcze naszą pracę i robimy takie kolędowanie. Zapraszamy górali, jakiś zespół góralski. No i wiadomo, trzeba tam uregulować to pieniążkami. No i robimy poczęstunek, ciasto, dzika pieczonego z kaszą, pasztety, różne takie ciepłe jakieś dania. No i cała wieś się zbiera, no i kolędujemy w kościele, a potem straży w Budkach Piaseckich. Agnieszka Rutkowska z Koła Gospodyń Mazowianki.
0: No to pozdrawiamy Budki Piaseckie i słyszeliście, jaki doping w tle. Było gorąco, nie tylko w sensie dosłownym. 90.

0: Blues System na 94.9 FM za 3 minuty 9 i wiadomości. A wiadomości zaczynamy od informacji pogodowych. Pogoda będzie wyjątkowo dynamiczna. Szczegóły już za chwilę.
1: 94.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recitale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.
0: Jest 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
11: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
10: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
12: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
10: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
13: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
10: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Sprawdzamy prognozę pogody. 24 stopnie już na termometrze, a będzie temperatura osiągnie poziom 30, prawie 30 stopni, 28, 29, 30. Będą takie miejsca w kraju, gdzie przekroczy 30 stopni. Prognozowane są nawet 34 stopnie. Przelotne opady deszczu, burze, nawet gradobicie, więc pogoda bardzo, bardzo dynamiczna. Dzisiaj uważajcie na siebie, szukajcie cienia i przede wszystkim nawadniajcie się.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 9:03. Kultura w niedzielę. Grażyna Bylimowska-Gajda. Dzień dobry. Dzisiaj powiedziałam Dzień Muzyki, więc musi być u nas muzycznie śpiewająco i dlatego za chwilę Karolina Goźlińska. Pamiętacie tę dziewczynę? Wokalistka, która otrzymała Grand Prix w konkursie piosenki poetyckiej Zimowe Ogrody. A teraz czytam, że jej teraz furorę zrobiła na koncercie, ponieważ śpiewała piosenkę Wieśka Tupaczewskiego Przy Tobie i dzisiaj nam też tę piosenkę zaśpiewa.

0: 99 FM.
1: A w naszym studiu Karolina Goźlińska. Dzień dobry, witam. Nie słyszę cię. Co ty tam zrobiłaś? Poczekaj, to zagramy Sam Smith Diamonds.

0: Kultura w niedzielę.
1: Taki miły gość o poranku, Karolina Goźlińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Karolina przyniosła dzisiaj swoją najnowszą piosenkę, więc będzie premiera na antenie Radia Sochacze w dzień wyjątkowy, bo dzisiaj dzień muzyki, ale najpierw powiemy tak. Zapamiętaliśmy Karolinę między innymi z takiego konkursu piosenki poetyckiej. Konkurs organizowany przez Sochaczewskie Centrum Kultury, ogólnopolski konkurs, którym Karolina otrzymała Grand Prix. Tak? Jaka to była piosenka?
2: To były dwie piosenki, to były dwie moje piosenki. Jedna to był Wiatr, a druga Piosenki znane tylko nam.
1: Tak, Piosenki znane tylko nam. Taki charakterystyczny tytuł. To było Grand Prix, a teraz znalazłam taką informację, pewnie ty też ją znalazłaś. Furorę zrobiła Karolina Goźlińska, śpiewająca z nami piosenkę Wieśka, czyli Wieśka Tupaczewskiego, Przy Tobie. Ale o tej piosence jeszcze porozmawiamy za chwilę, ponieważ dawno u nas nie było.

0: O, a ty jesteś dziewczyną o wielu pasjach, to najpierw opowiedz, co się u ciebie dzieje, co się u ciebie wydarzyło, bo no już trochę czasu minęło od naszego ostatniego spotkania. Pracujesz, studiujesz?
1: Pracuję w Żelazowej Woli, do której dzisiaj zapraszam.
0: O właśnie, dzisiaj Dzień Dziecka w Żelazowej Woli.
1: Dzień Dziecka w Żelazowej Woli, tak. Pracuję też, uczę dzieci śpiewać w Rybnie, w bibliotece, uczę w przedszkolu i uczę twórczego pisania w szkole, więc trochę się dzieje.
0: Trochę się dzieje i chyba to sprawia ci ogromną frajdę.
1: No oczywiście.
0: Bo tyle aktywności, tyle zajęć, tyle pracy. Dajesz radę?
1: No staram się, chociaż doba mogłaby być trochę dłuższa.
0: Mogłaby być, a jeszcze jesteś w tym wieku, że mogłaby być doba zdecydowanie dłuższa. Uczę twórczego pisania, a potrafisz tego uczyć?
1: A to jest pytanie do moich dzieci, czy potrafię tego uczyć?
0: No właśnie, skąd taki temat, skąd taki pomysł?
1: Ja studiowałam twórcze pisanie w Łodzi dziennie. Niedawno się obroniłam i teraz poszłam na kolejne studia. Tak więc wyszło, że twórcze pisanie zostało ze mną na dłużej.
0: Dobrze, czyli tak, teraz studiujesz psychologię, bo o tym już mi powiedziałaś. Twórcze pisanie wcześniej. A na czym polegają takie studia? Jak one wyglądają? Opowiedz nam. Bo zwykle kojarzymy twórcze pisanie z warsztatami, a tutaj masz regularne, kilkuletnie studia, tak?
1: Tak, na tych studiach się dużo czyta przede wszystkim, ale też na drugim roku bardzo dużo pisałam, z tego co pamiętam. Mieliśmy różne przedmioty typu na przykład kreacja bohatera, gdzie czytaliśmy książki związane właśnie z jakimś bohaterem. Na przykład, gdzie głównym bohaterem była planeta, czyli taka nieheteronormatywna osoba, nie wiem jak to nazwać inaczej. Po prostu jakaś rzecz, jakieś coś, po prostu nie wiem jak to mogę inaczej określić. Tam było naprawdę bardzo dużo takich kreatywnych zajęć. Uczyliśmy się trochę pisać scenariusze, trochę powieści, było też trochę dziennikarstwa, więc tak naprawdę wszystko, co jest związane z pisaniem, czytaniem i w ogóle z literaturoznawstwem.
0: To jest, ja myślę, że to są studia dla osób, które mają potrzebę pisania, tak?
1: No tak.
0: Albo
1: tak.
0: Mają w sobie ten boski ogień. A ty?
1: No ja też, mi się
0: piszesz,
1: wydaje.
0: Wiem, że piszesz piosenki, bo nagrodzone zostały te dwie autorskie, które zaprezentowałaś podczas konkursu Zimowe Ogrody. A teraz?
1: No teraz głównie do szuflady raczej.
0: Do szuflady?
1: Nie ma czasu i też odwagi chyba trochę, ale może kiedyś wrócę.
0: Co to znaczy, że brakuje ci odwagi, żeby te teksty pokazać?
1: Wydaje mi się, że już nie mam aż takiego flow jak kiedyś i może trochę sobie za wysoką poprzeczkę postawiłam, ale na razie wszystko jest tak na spokojnie u mnie.
0: Ale masz w planie może jakieś dłuższe formy? Myślałaś kiedyś, że bo piosenki piszesz, że napiszesz jakąś książkę, scenariusz, sztukę, czy raczej nie? Czy wolisz te krótkie formy? Takie jak piosenka, która jest, napisanie dobrej piosenki jest niezwykle trudnym zadaniem.
1: Ta myśl o książce się często pojawia. Myślę, że nie tylko u mnie. Chyba każdy miał taki moment, żeby napisać książkę. Natomiast uważam, że na razie nie mam nic ciekawego do powiedzenia, więc jeżeli nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to na razie nie będę nikogo męczyła.
0: To przestaniemy przy tych książkach. Dobrze. Słuchaj, za chwilę zdradzimy okoliczności nagrania tej niezwykłej piosenki, która nosi tytuł Przy Tobie, taki piękny, liryczny utwór nagrany z Wiesławem Tupaczewskim, ale to za chwilę jeszcze podnieśmy trochę napięcie, tak? Tak można to robić, tego was uczono na tych zajęciach. No dobra, no to spróbujemy to zrobić.
2: Kultura w niedzielę.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
5: Reklama.
1: Kultura w niedzielę.
10: Karolina Goźlińska, mój gość. Witamy cię ponownie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Ma być premiera piosenki Przy Tobie. Może jeszcze wrócę do tego konkursu, w którym zostałaś doceniona i otrzymałaś Grand Prix. Pamiętasz, co było nagrodą?
11: Oj, nie.
10: Ale ja pamiętam.
11: Co takiego?
10: No miałaś, dzięki temu konkursowi mogłaś piosenki znane tylko nam, taki utwór, piosenki znane tylko nam, tak, nagrać w profesjonalnym studiu.
11: Ach, tak było, tak.
10: I wtedy miałaś w nagrodę również wywiad w Radiu Sochaczew i ta piosenka była grana i promowana na naszej antenie. I ta piosenka... Tę piosenkę mam nadzieję, że zagramy dzisiaj, ale przejdźmy do piosenki, którą nagrałaś z Wiesławem Tupaczewskim, Przy Tobie. To jaka jest historia tego nagrania? Jak to się stało, że nagle z kabaretem Otto związałaś się, a właściwie tylko z założycielem i jednym z członków tego kabaretu?
11: Właśnie na tym konkursie, na którym śpiewałam, co dostałam to Grand Prix, to było tyle lat temu. Pan Wiesław był w jury i bardzo mu się spodobała ta piosenka. To właśnie chyba dzięki niemu dostałam tę nagrodę. Zapamiętał mnie, podobno też nawet tam śledził na YouTubie. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz. I dostał numer z Sochaczewskiego Centrum Kultury do mnie i zadzwonił któregoś razu, całkiem niedawno. Powiedział, że mnie pamięta jeszcze i czy chciałabym z nim coś nagrać, bo teraz robią nową płytę i zaprosił mnie właśnie do siebie, tam w domowym zaciszu nagrywaliśmy właśnie razem wspólnie piosenkę, nauczyłam się jej, to było w ogóle fantastyczne przeżycie i ostatnio, tam nie wiem, za 3 dni temu, no w czwartek, dzień przed koncertem, dowiedziałam się, że mają koncert w piątek i zadzwonił do mnie, czy mam ochotę wpaść. Ja akurat właśnie uczyłam moje dzieci i wiedziałam, że mamy koncert tego dnia, więc wpadłam na koncert, moje dzieci zaśpiewały pięknie i potem od razu wpakowałam się w samochód i pojechałam do Warszawy na The Vities, do dobrego miejsca i tam właśnie mieliśmy koncert, gdzie premierowo zaśpiewaliśmy razem wspólnie tę piosenkę. Ja też byłam na całym w ogóle koncercie i słuchałam, jak panowie śpiewają. No po prostu fantastyczne przeżycie. To są naprawdę fantastyczni, cudowni i bardzo uroczy ludzie. Więc było to naprawdę świetne.
10: A czytałeś komentarze? Bo to nagranie z koncertu jest oczywiście w internecie, bo w internecie jest wszystko. I tam są takie pełne zachwytu oceny, że jesteś doskonała, piękna piosenka. Generalnie lubisz poetyckie teksty?
11: Generalnie tak. Bardzo lubię, bo chyba dla mnie najbardziej liczy się też słowo. Też. Muzyka też jest ważna. Natomiast słowo to jest coś, co mnie bardzo porusza osobiście, dlatego myślę, że tak, chyba jest mi to nawet najbliższy gatunek poezja śpiewana.
10: To co, zagramy?
11: No pewnie.
10: No to pewnie.
11: Chętnie posłucham.
10: Wiesław Tupaczewski, Karolina Goźlińska, czyli Kabaret Otto i Karolina Goźlińska w utworze Przy Tobie.

0: Kultura w niedzielę.
1: Karolina Goźlińska, nasz gość, a wysłaliśmy piosenki Przy Tobie. No, wielka przyjemność, pięknie to zabrzmiało. A długo pracowaliście? Jak to się pracuje z Wiesławem Tupaczewskim? Jeszcze nam powiedz.
2: Bardzo przyjemnie. To nie było długo. Spotkaliśmy się w sumie na jeden dzień. Przepraszam, nagraliśmy.
1: Profesjonaliści.
2: No, można to tak nazwać. Ogólnie po prostu było bardzo przyjemnie. I w sumie tyle. To było naprawdę bardzo, bardzo fajne doświadczenie i jestem dumna i szczęśliwa. W ogóle wszystko, co najlepsze, naprawdę.
1: A jeszcze powiedziałaś mi, że Wiesław Tupaczewski kiedyś tak zaproponował ci, że a może kupi jakąś twoją piosenkę? Padło coś takiego? Padło, tak? Taka propozycja.
2: Tak, ale ja mu ją oddam chyba po prostu. Jak będzie tylko ją chciał, to niech bierze. Najwyżej napiszę drugą.
1: No dobra, no, jeśli to słyszy, to pewnie się do ciebie zgłosi i poprosi o tę piosenkę, którą wyciągniesz z tej szuflady głębokiej, w której dużo tekstów jest. No dobra, słuchaj, to co teraz? Jakie masz plany? Musisz, wiem, że musisz ciężko pracować, bo kupiłaś sobie właśnie samochód.
2: Tak, muszę go spłacić. Więc tak, muszę dosyć dużo pracować. Plany. Chyba nie mam żadnych planów. Chciałabym skończyć te studia, które teraz wybrałam i po prostu być szczęśliwa i pisać dalej. Może już nie do szuflady, ale kto wie.
1: To tego ci życzymy. Słuchaj, to jeszcze mamy na finał piosenkę, tę, którą nagrodzono i tę, którą nagrano w profesjonalnym studiu i tę, która też nam się bardzo podoba, czyli piosenki znane tylko nam,
2: ojej,
1: tak? A pamiętasz ją? No chyba kiedy ją ostatnio śpiewałaś?
2: O matko, też parę lat temu.
1: No to co ty w ogóle nie koncertujesz?
2: A no, jakoś tak wyszło.
1: Słuchajcie, Karolina czeka na zaproszenie, a jest tyle instytucji kultury, w których Karolina mogłaby śpiewać, tyle scen i na sochaczewskiej scenie też cię dawno nie było.
2: Niedawno śpiewałam dla Fundacji Osób Chorych na Alzheimera, ale to tam głównie covery.
1: Covery, a własne, no to słuchajcie, Karolina czeka na propozycję. Amfiteatr, jest sezon wakacyjny, mam nadzieję, że zostaniesz zaproszona. Ja wiem,
2: będę
1: że twoje
2: czekać.
1: To są takie kameralne utwory, ale nie wszystkie. No dobra, to powodzenia ci życzymy.
2: Bardzo
1: teraz
2: dziękuję.
1: Biegniesz na zajęcia, musisz, bo studiujesz, to nam powiedziałaś i dzisiaj masz zajęcia.
2: No tak, zaliczenie.
1: Zaliczenie, dlatego wyszło jak wyszło, tak? Karolina Goźlińska, piosenki znane tylko nam na finał. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, jeszcze pięknie.
0: Kultura w niedzielę.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Historia jednej piosenki.
1: Myślę, że już rozpoznajecie te dźwięki. Modern Talking i Brother Louie. Jeden z największych przebojów niemieckiego duetu, wydany w 1986 roku na ich trzecim albumie Ready for Romance. Bardzo energetyczny utwór. Do dziś króluje.

0: Niespełna 2 minuty do 10:00. O 10:00 kolejne wiadomości w Radiu Sochaczew na 94.9 FM. I zaczynamy, tak jak poprzednio, od informacji pogodowych, bo cała Polska na pomarańczowo, a co to oznacza, zapewne się domyślacie. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 10:00.
1: Reklama.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.
0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą, będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował 2 osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
8: Apeluję o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
7: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
9: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
7: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
10: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
7: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
1: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Na razie 25 stopni na termometrze, tak wynika z mojej mapy pogodowej, a dziś ma być bardzo gorąco, nawet ponad 30 stopni. Aby przetrwać upały, trzeba pić duże ilości wody, unikać wychodzenia na zewnątrz, zwłaszcza w tych najgorętszych godzinach, czyli od 11 do 17, no i trzeba chłodzić ciało, czyli zakładać przewiewne ubrania. Co polecamy do picia? specjaliści mówią, eksperci, że gorące napoje trzeba pić i jeść ostre potrawy. Sprawdźcie dlaczego. To na razie tyle w kwestii pogody i słyszeliście burzowo, deszczowo i może zagrzmieć u nas również.
11: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 10:00. Za chwilę pojawią się u nas kolejni goście. A porozmawiamy o takim konkursie Miss i Mister of Model, ogólnopolski konkurs modelingowy dedykowany początkującym modelkom i modelom. I tak modela i modelkę dzisiaj gościmy.

0: studiu pojawią się goście. Dzisiaj moimi gośćmi będą laureaci konkursu Miss i Mister of Model, takiego ogólnopolskiego konkursu modelingowego, który odbywa się w Żyrardowie i on, jak czytam, dedykowany jest początkującym modelom i modelkom. A założycielem i głównym organizatorem jest Piotr Górski. Do nas już dotarli laureaci tego konkursu, Maria Jóźwicka i Kacper Kordowski. Czekamy jeszcze na pomysłodawcę i organizatora, czyli Piotra Górskiego. Mamy nadzieję, że również dotrze.
1: Kultura w niedzielę. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
9: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: To już mogę przedstawić moich gości. Maria Jóźwicka, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
0: I Kacper Kordowski.
15: Witam serdecznie.
0: Teraz informacja o konkursie, którego jesteście laureatami. Ten konkurs nazywa się Miss i Mister of Model. Ogólnopolski konkurs modelingowy, który odbywa się w Żyrardowie. Jesteście laureatami. Mario, ty jako?
14: Jako pierwsza wicemiss konkursu oraz Miss of Social Media.
0: A Kacper?
15: Ja jako Mister of Friend i w sumie tyle.
0: Słuchajcie, Maria przyjechała z Gdańska.
14: Tak, dokładnie.
0: Dzisiaj z Gdańska.
14: Dzisiaj.
0: Z Gdańska.
14: Tak.
0: To jak ty przyjechałaś, Mario?
14: Przyjechałam pociągiem o 4 rano. Wcześniej wstałam, ale było warto.
0: Było warto. Jesteśmy pełni podziwu. No, ale to reprezentujesz profesję, która wymaga wyrzeczeń. A ty, Kacper?
15: Ja przyjechałem właściwie z Warszawy, bo przyjechałem wczoraj do Warszawy specjalnie, żeby tutaj dojechać łatwiejszym pociągiem, żeby nie dojeżdżać z Poznania.
0: To słuchajcie, wszyscy młodzi ludzie są tak otwarci na kontakty z radiem, z prasą, z mediami, żeby to w przyszłości mogło jakoś zaowocować. Jak sądzisz, Kacper?
15: Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie radio i ogólnie social media dużo pomagają jakby się wybić w świecie modelingu i nie tylko. Więc takie wydarzenia, takie wywiady na pewno dużo dają możliwości.
0: I warto było wstać, tak?
15: Zdecydowanie.
0: To Maria, przebija cię, o której wstałaś, o czwartej pociąg, to musiałaś tak o trzeciej, tak?
14: No, 3:30.
0: 3:30. No, co to dla młodych ludzi? Znaczy, co robicie na co dzień? Czym się zajmujecie? Bo najpierw musicie poopowiadać o sobie, a potem przejdziemy do tych zmagań konkursowych. Co robicie na co dzień? Zaczynamy od Marii, jak zawsze.
14: Ja generalnie zajmuję się modelingiem profesjonalnie, ale też próbuję swoich sił w aktorstwie, więc gdzieś próbuję epizody w filmach, serialach i te sprawy.
0: Czyli castingi są twoim dniem codziennym, tak?
14: Tak, zdecydowanie.
0: A wiesz, centrum to nam się kojarzy z Warszawą i świat show biznesu mieści się dla nas w Warszawie, a ty w Gdańsku.
14: Zdecydowanie więcej jest tych castingów w Warszawie. Czasami też próbuję w Warszawie, właśnie przyjeżdżam do Warszawy na castingi i zlecenia, aczkolwiek w Gdańsku też zdarzają się zlecenia.
0: Czyli taka jazda pociągiem o 4 rano to dla ciebie codzienność po prostu.
14: Można tak powiedzieć.
0: Kacper, a jak to jest w twojej sytuacji?
15: No ja na co dzień zajmuję się pracą w gastronomii, jestem menadżerem oraz dorabiam sobie w przychodni jako recepcjonista, a poza tym właśnie hobbystycznie zajmuję się modelingiem. Ostatnio bardzo dużo mam wyjazdów związanych z pokazami mody. Planuję też kolejną sesję zdjęciową w tym miesiącu.
0: Także jest zainteresowanie rynku tobą, tak?
15: Tak, w pewnym sensie tak. Staram się też sam dużo się angażować, żeby po prostu jak najwięcej zyskać możliwości i doświadczenia.
0: Słuchajcie, przyjęło się, że taki idealny wiek na rozpoczęcie kariery to jest w modelingu oczywiście, to jest 14-16 lat. A wy ile macie lat?
15: Ja mam 24 w tym roku, a karierę swoją zacząłem tak naprawdę 4 lata temu, czyli w wieku 20 lat. Więc to nie jest powiedziane, że...
0: Czyli można i później, tak? Można i później. Okej. Okay. A ty, Mario?
14: Ja mam 28 lat, ale już trochę działam w tej branży. Chociaż też swoją karierę zaczęłam dość późno, bo na studiach.
0: A co studiowałaś?
14: Studiowałam kulturoznawstwo i wiedzę o teatrze.
0: I nie zamierzasz temu się poświęcić?
14: Wolałabym iść tutaj w modelingu bardziej.
0: No dobrze, ale modeling to będzie taki scenariusz na całe życie, myślicie?
14: Zobaczymy.
15: Wydaje mi się, że może być.
0: Może
15: ale
0: być.
15: Niekoniecznie. Znaczy, zależy wszystko od nas tak naprawdę. Jak pokierujemy swoim życiem.
0: Maria Jóźwicka, Kacper Kordowski, moi goście. Zaraz dołączył Piotr Górski, który jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu Miss i Mister of Model, a ten konkurs odbywa się w Żyrardowie. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy.
1: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Powracamy do rozmowy z moimi gośćmi. Missy Mister of Model to konkurs, ogólnopolski konkurs modelingowy, a w moim studiu Maria Jóźwicka, Kacper Kordowski i Piotr Górski, pomysłodawca i organizator konkursu, dołączył do nas. Witamy. No to Piotrze, powiedz nam, jakie są zalety twojego konkursu? Dlaczego warto wziąć w nim udział?
2: No tak, jak wszyscy słyszeliśmy.
3: Działa mikrofon, działa, dobra. Przede wszystkim dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. No tak jak już wcześniej tutaj słyszałem, powiedziała właśnie Marysia czy Kacper, jest to konkurs ogólnopolski, bez górnej granicy wieku, czyli można zgłosić się zarówno kobiety, jak i mężczyźni od 18 roku życia do bez właśnie wcześniej wspomnianej górnej granicy wieku. Jest to taki konkurs nieszablonowy jak na dzisiejsze czasy, więc tutaj jest, myślę, ta ogromna zaleta, że mamy do czynienia z ludźmi tak naprawdę na różnych etapach swojego życia.
1: A powiedz mi, no dobrze, czyli dla każdego, konkurs dla każdego. W tym roku ta edycja już się odbyła, tak? Czy jeszcze planujemy jakiś finał?
3: Już mówię. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w październiku 2025 roku. Była tylko to edycja dedykowana mężczyznom. Natomiast w tym roku odbyła się w lutym 28. Odbyła się edycja dedykowana dla kobiet. Podzieliliśmy to na dwie części. Teraz w planach mamy zrobić edycję mieszaną, czyli i zarówno kobiety, i mężczyźni podczas jednego finału.
1: I kiedy ten finał?
3: Finał jest zaplanowany na styczeń, natomiast już teraz będziemy przez całe lato zbierać zgłoszenia, po czym we wrześniu zorganizujemy casting, który wyłoni nam dopiero półfinalistów tego konkursu.
1: A ci, którzy byli laureatami, na przykład Maria i Kacper, będą mogli wziąć udział w tym finale, czy już nie? Czy wystarczy im tych tytułów, które zdobyli do tej pory?
3: Jeżeli chodzi o Marię, to ona jest laureatką jednego z głównych tytułów, pierwszą wice Miss of Model, czyli to jest drugie miejsce, więc do trzeciego mamy regulaminie, że te osoby jakby oddają tytuły swoim następcom, więc nie będzie mogła wziąć udziału. Natomiast Kacper jako laureat nagrody od naszych uczestników, czyli taka, oni przyznają, sami głosują na kandydata, którego oni by chcieli, żeby wygrał, czy jest najsympatyczniejszy. Jeżeli zdobył tytuł komplementarny, to jak najbardziej będzie mógł wziąć udział w następnej edycji.
1: To jeszcze powiedz mi, czy są jakieś zależności, relacje między konkursem Miss i Mister of Model, a konkursem Piękności Ziemi Żyrardowskiej?
3: Trochę się zamyśliłem.
1: To są dwa różne konkursy,
3: trochę,
1: tak?
3: Trochę się zamyśliłem, ponieważ bardzo fajne wspomnienia pani we mnie przywołała teraz. Konkurs Ziemi Żyrardowskiej i Mistera Ziemi Żyrardowskiej miałem przyjemność koordynować 7 lat. No, potoczyło się tak, że zapragnąłem czegoś swojego i właśnie stworzyłem własną markę Mister of Model, która jest niezależna od tego konkursu, więc jest to konkurs, tamten jest konkursem regionalnym, ten jest konkursem ogólnopolskim. Więc nie ma tutaj żadnych wspólnych cech. Oprócz tego, że obydwa odbywają się w Żyrardowie.
1: I nie wykluczają się i oni mogą brać udział w tym i w tym konkursie, tak? Czy są zastrzeżenia w regulaminie, że jeżeli wystartuje w konkursie Miss Mister Ziemi Żyrardowskiej, to nie ma wstępu do Miss i Mister of Model?
3: Nie, my mieliśmy przypadek taki, że dziewczyna z konkursu Miss Ziemi Żyrardowskiej startowała u nas w konkursie potem w lutym, ponieważ ten poprzedni konkurs odbywa się we wrześniu. Nasz odbywał się w lutym, ona startowała. My nie mamy czegoś takiego. My wspieramy swoich uczestników na każdym właśnie etapie. Natomiast ja pamiętam, że jakby koordynowałem konkurs Miss i Mister Ziemi Żyrardowskiej, to jak się zdobyło tytuł, to nie można było wziąć udziału w innym jakimś tam konkursie. To nie chodzi tylko już o mój. Ale czy tak jest do tej pory, to nie wiem.
1: To inna historia. Słuchajcie, to teraz porozmawiajmy o waszych atutach, które zdecydowały o sukcesie. Mario, jakie są twoje atuty? Bo mówisz, że w branży modelingowej planujesz zostać.
4: Myślę, że już sobie wyrobiłam pewne doświadczenie, więc to doświadczenie na pewno jest moim atutem. I to, że miałam wiele różnorodnych doświadczeń, i konkursy Miss, i pokazy mody, i sesje zdjęciowe, więc to też myślę, że jest tutaj atutem w tej branży.
1: Aha, doświadczenie. A jeśli chodzi o takie fizyczne cechy?
4: o fizyczne cechy. Zawsze chwalą wszyscy mój uśmiech, więc warto się uśmiechać na tych konkursach Miss.
1: Aha.
4: I sprawiać takie wrażenie osoby pozytywnej.
1: A czy na tych konkursach są określone wymogi dotyczące wymiaru, wagi i tak dalej? Czy ogólne wrażenie oceniają jurorzy? Piotrze, jak to jest?
3: Myślę, że w tym konkursie jest brane pod uwagę wszystko, ponieważ nasz etap castingowy trwa kilka miesięcy. My nie robimy tego wszystkiego jednym tchem, tak jak ja to mówię, tylko u nas jest kilka miesięcy. Mamy w tym czasie właśnie rozmowy z naszymi finalistami. Jury przeprowadza takie rozmowy i ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, kto się kim kieruje, czym kieruje. Więc padają tak, że jurorzy poznają naszych uczestników nie tylko od tej strony wyglądowej, bo ciężko jest też tutaj określić pewne cechy wyglądu. Jeżeli dziewczyna, która do nas się zgłasza, ma 18, a druga 56, ciężko jest się na tym opierać, więc tutaj musimy bardziej jakby skłaść nacisk na to, żeby jurorzy poznali też tych uczestników, więc organizujemy pokazy mody, właśnie castingi, na których uczestnicy opowiadają o sobie i nie tylko opowiadają, ponieważ prowadzą też konwersacje z jurorami. Mamy sesje zdjęciowe, różne zgrupowania, na których jurorzy wcielają się w rolę obserwatorów, obserwują naszych uczestników pod kątem ich zachowania. Niekoniecznie o tym uczestnicy wiedzą, że są w danym momencie obserwowani.
1: Czyli jest to taka wszechstronna ocena. To jeszcze o twoich atutach, o swoich atutach opowiedz to pytanie do Kacpra.
0: Ja generalnie myślę, że mam przede wszystkim wielką łatwość w nawiązywaniu kontaktów, co mi bardzo pomaga w branży. Łatwo wtedy mi nawiązać jakieś nowe znajomości, które mogą mnie popchnąć dalej w modelingu. Wydaje mi się, że też pewność siebie dużo pomaga. Jakby w modelingu wydaje mi się, że to jest mega ważne.
1: Ważne. Skromnym i cichym nie należy być. Jaki masz wzrost? Ile mierzysz?
0: Mam 1,85 m, także sporo. To jest takie minimum. Minimum to jest chyba 1,80 m, jeśli chodzi o modeling męski, bo tak zazwyczaj podają castingi, agencje i tak dalej. Ale jeśli chodzi o fotomodeling, to na przykład wzrost się nie liczy, tylko wygląd tak naprawdę.
1: Więc... A z modelingiem czy fotomodelingiem się zwiążesz?
0: Wydaje mi się, że będę wszechstronny i pójdę w obie strony.
1: A Mario, ty ile mierzysz? Jaki jest twój wzrost?
4: Ja mam 1,70 m.
1: A ważysz?
4: 55 kilo.
1: No dobrze, to wypytałam jeszcze. Słuchajcie, to porozmawiajmy o tym, jakie nagrody zapewnia organizator. Co zyskują laureaci?
3: Piotr Górski ma się wypowiedzieć, tak?
1: Tak, Piotr Górski, jeszcze dwa zdania króciutko o nagrodach poprosimy.
3: Nagrody. No, przede wszystkim dziękujemy bardzo. Wizyta w Radio Sochaczew jest wspaniałą nagrodą.
1: Cieszymy się.
3: Tak jak się okazało dla uczestników, że mogą tutaj być, ale będziemy organizować dla zwycięzców wyjazd. Jest to taki wyjazd model camp, w którym uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach modowych czy w sesji zdjęciowej i to wszystko jest organizowane przy współpracy z projektantami. To będzie taki wyjazd weekendowy, dwa dni, w pełni sponsorowany przez nasz konkurs. Również takimi nagrodami są vouchery od naszych lokalnych partnerów. Wiadomo, tutaj branża beauty prześciga się z pomysłami, nasi laureaci mają...
1: A czy jakieś kontakty z agencjami nawiązaliście, czy oni nawiązali, czy mogą nawiązać, bo chodzi o to, żeby dostać się do jakiejś agencji. Myślę, że to pewnie jest marzeniem wielu uczestników konkursu.
3: Nie jest to główna nagroda u nas, natomiast nasi uczestnicy, pokazując się u nas w social mediach, często są obserwowani przez różne agencje modelingu i oni jakby my tego nie blokujemy i oni jakby sami odzywają się do poszczególnych wybranych uczestników, jeżeli mają dla nich jakiś angaż. No i tak jest bardzo często, że nasi uczestnicy dzięki temu, że startowali w naszym konkursie, ale nie przez nasz konkurs, gdzieś występują czy biorą udział w jakichś pokazach, sesjach zdjęciowych, płatnych, komercyjnych.
1: Dziękuję bardzo, to życzę wam powodzenia i życzę, by jakaś agencja modelingowa podpisała z wami kontrakt, bo chyba to byłoby najlepsze rozwiązanie.
4: Dziękujemy.
0: Zdecydowanie, dziękuję.
1: Zdecydowanie tak. Maria Jóźwicka, Kacper Kordowski i Piotr Górski, a rozmawialiśmy o konkursie Miss i Mister of Model. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy. Kultura w niedzielę.

0: Od dawna to wiem.
1: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl. Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na Stadionie Gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion Gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
1: Reklama.

0: Grupa Mysliwiec, sprzedawcy marzeń, na zegarze 4 minuty do 11, o 11 jak zawsze. Kolejne wydanie wiadomości. Warto mieć marzenia, o czym przekonani są moi goście, którzy jeszcze robią sobie sesję zdjęciową. A w wiadomościach o interwencjach strażaków, blisko 1000 takich interwencji odnotowali strażacy. Noc była w wielu rejonach kraju bardzo niespokojna.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recitale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.
0: Zbliża się 11, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GOPR-owcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
8: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
7: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno
9: interwencji strażnego rodzaju w związku z burzami.
7: Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GOPR-owcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową,
9: ale od momentu Miriam zakończenia formalności celnej.
7: Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej
9: prezydent
7: doby strażacy
9: w całej Polsce
7: w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem.
9: W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala.
7: Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej
9: Straży Pożarnej.
1: Pogoda.
10: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Co w pogodzie? Na termometrze sprawdzamy. Temperatura rośnie, 25 stopni. Przed nami upalna niedziela z przelotnymi opadami deszczu, z burzami, a nawet z gradem. A aby przetrwać upały, pamiętajcie, pijemy dużo wody i jak mówią eksperci, najlepiej gorące napoje, bo one pozwalają... Organizm chłodzi się przez pocenie, a system, żeby system chłodzenia działał, potrzebujemy po prostu wody. I gorącymi napojami w czasie upału, jak czytam, lepiej gasi się pragnienie niż napojami zimnymi. A temperatura dzisiaj przekroczy 30 stopni. W niektórych punktach kraju będzie można odnotować nawet 34 stopnie, więc uważajmy na ten upał.
10: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Electric Light Orchestra na 94,9 FM, niespełna 3 minuty po 11. Radio Sochaczew, Kultura w niedzielę, Grażyna Bylimowska-Gajda, a w tej godzinie jak zawsze pytania konkursowe, więc bądźcie przygotowani.

0: Sprawdzamy, kto się do nas dodzwonił. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Monika.
0: To witamy cię, Moniko. Do wygrania jest podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie. Kiedy byłaś w kinie?
1: No już dawno nie byłam, ale wybieramy się na tej historii.
0: Dobra, a z dziećmi? Czy samodzielnie chcecie? Z dziećmi.
1: Z dziećmi.
0: Z dziećmi, dobrze. No to zapraszamy do kina Odeon. A teraz pytanie, bo możesz mieć podwójne zaproszenie, czyli dla ciebie i dla męża. A dzieci? No, dzieci dołączą. Słuchaj, na terenie Sochaczewa do Bzury wpływają inne rzeki. Ile i jakie rzeki wpływają do Bzury na terenie miasta Sochaczew? Takie pytanie wymyśliłam. Co ty na to? Moniko.
1: Do Bzury. Pisia?
0: No Pisia tak, zgadza się. Trochę mało, jedna. Także jeszcze raz, dwa, trzy i jeszcze jedna Radka. Rzeka.
1: Radka albo Utrata?
0: Nie.
1: Utrata.
0: Zgadza się. No dobrze. Udało się po... A co ty jeszcze wymieniłaś?
1: Rawkę.
0: No dobrze. A co z tą Rawką? No już wytłumacz się teraz z tej Rawki, bo taryfę ulgową zastosowałam dzisiaj wobec ciebie.
1: Wpada do Bzury poniżej Łowicza. Tam w sekcji.
0: No właśnie, a Pisia i tak. Pisia Ujście tak. Znajduje się na południu miasta w pobliżu zakładów Boryszew Erk. Utrata Ujście znajduje się na północy miasta między Trojanowem i Chodakowem.
1: Tak.
0: No dobrze, to wiemy prawie wszystko na temat tych dwóch rzek. Jaka temperatura u ciebie na termometrze? Jeszcze tylko nam powiedz.
1: No tak chyba blisko 30.
0: Blisko 30. A myślisz, że wczoraj jak obserwowałaś termometr?
1: Wczoraj ponad było.
0: Wczoraj był trudny dzień. Padało czy nie padało? Grzmiało?
1: Nie padało,
0: nie grzmiało. U nas spokojnie minęła noc. Zobaczymy, jak będzie z kolejną, czyli z dzisiejszą. No dobrze, Moniko, na razie tyle. Pozostań jeszcze chwilę ze mną, dobrze?
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
2: Reklama.

0: Enej i skrzydlate ręce. Ja tylko przypomnę, że grupa Enej wczoraj koncertowała w Teresinie podczas Teresińskiej Nocy Czerwcowej. Będziemy mieli rozmowy z solistą, z członkami zespołu, ale to za kilka minut. W każdym razie nie zostawiajcie nas, bądźcie czujni, jak zawsze. Teraz dwa słowa o książce z autografem autora, którą za chwilę można będzie u nas wygrać. Grzegorz Kapla, Bez litości, uwikłane w bieżącą politykę śledztwo, kolejne śledztwo Olgi Suszczyńskiej, Siatka szpiegowska, tajne plany Kremla i napięcia na granicy. To miała być prosta akcja. Podkomisarz Suszczyńska i aspirant Kosiński prowadzą obserwację ukraińskiego gangstera. No i jak to wszystko się skończy? To trzeba sięgnąć do tego kryminału, do powieści kryminalnej Grzegorza Kapli, bardzo znanego dziennikarza i autora powieści kryminalnych, które czyta się jednym tchem. I za chwilę będzie można tę powieść z autografem autora u nas wygrać.
1: Kultura w niedzielę.

0: 26 minut dzieli nas od 12. To teraz książka do wygrania, wyjątkowa, Grzegorz Kapla Bez litości, z autografem i z taką bardzo osobistą dedykacją od autora, od Grzegorza Kapli. Tytuł Bez litości to najnowsza powieść Grzegorza Kapli. A pytanie jest związane z modą i z modelingiem, bo troszeczkę dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Proszę podać nazwę kultowego państwowego przedsiębiorstwa odzieżowego, które funkcjonowało w latach 1958-1998 i jakie miało logo. Ta firma, jeszcze tylko dodam, powstała w 1958 roku. Pierwszą dyrektorką artystyczną była Jadwiga Grabowska. Bardzo dbała o światowy poziom i elegancję. Być może niektóre elegantki spośród słuchaczek Radia Sochaczew pamiętają. Na tyłach domów centrów mieścił się jeden chyba z najsłynniejszych sklepów tej marki. Więc jeszcze raz. Nazwa kultowego państwowego przedsiębiorstwa odzieżowego, które funkcjonowało w latach 1958-1998. Jak się nazywało to przedsiębiorstwo i jakie było jego logo? Ktoś przed chwilą dzwonił, nie zrezygnował, mam nadzieję. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marcin z tej strony.
0: To witamy Cię, Marcinie, i słuchamy uważnie.
1: Oczywiście Moda Polska.
0: Moda...
1: Później...
0: Halo, halo, bo przerwało. Jeszcze raz.
1: Moda Polska, a później Moda Club. Tak się to później nazywało. Ta firma.
0: A pamiętasz... No dobra. Ojejku, gdzie ty jesteś? W aucie? W pociągu?
1: W aucie. Jadę w aucie. Tak.
0: W aucie. To tak trochę kiepsko. Znikasz nam w eterze. A pamiętasz... A jest, Marcinie, a pamiętasz, co było logo?
1: Właśnie nie. Właśnie to jest... Tak, spróbowałem się tak szybko sobie przypomnieć to, ale... Przyznaję się bez bicia, nie pamiętam dokładnie.
0: Jaskółka.
1: Jaskółka.
0: To z tych informacji, do których dotarłam, wynika, że zostało to przedsiębiorstwo zlikwidowane w 1998 roku. Miało 60 salonów mody. Łącznie we wszystkich zatrudniano 2000 osób. Główny salon mieścił się w Warszawie przy Chmielnej. Wtedy nazywała się to ulica Henryka Rutkowskiego. Bywałeś tam?
1: Tak, oczywiście. I jeszcze jeden sklep był taki bardzo mi znany, który mieścił się na ulicy Ordynackiej, przy Nowym Świecie też.
0: Aha, tak.
1: Blisko Kopernika, także tam...
0: Tam był drugi, tak? To nie tam pamiętam, bo jak w pierwszym wydałam pieniądze, to już do drugiego nie mogłam dojść. To już... Pamiętam również, że taki salon mody, taki sklep był również w Łodzi.
1: Być może, tak.
0: Na pewno, bo tam zaglądałam czasem, tak, bo to wszystkie dziewczyny wtedy kupowały jakieś perfumy, wszędzie niedostępne, a w modzie polskiej dostępne i polowały na ciekawe kreacje.
1: Ja bardzo miło wspominam sklep właśnie mody polskiej, końcówkę tego sklepu przy ulicy Ordynackiej właśnie tam. Tam zawsze nowe próbki perfum można było otrzymać, bardzo do panie były miłe i chętnie użyczały, co udostępniały te próbki, ponieważ nigdzie nie było to stosowane, więc to była taka nowość i ciekawostka.
0: Takie czasy PRL-u dla młodszych słuchaczy to zupełnie... wieki, odległe czasy. No dobra, to teraz Grzegorz Kapla Bez litości... Jest to już ulubiony twój autor, czy dopiero będzie?
1: Dopiero będzie.
0: No to super, bo to bardzo, to najnowsza powieść Grzegorza Kapli. Co jeszcze mamy? Dzisiaj nie mamy, ale Ziarno zła, to ostatnio chwalił nam się Grzegorz Kapla tutaj na antenie Radia Sochaczew, że Ziarno zła będzie filmem, będzie serialem realizowanym przez... No właśnie, nie można powiedzieć przez kogo, bo to na razie tajemnica handlowa. Ale powieść zostanie zekranizowana. Poprzednia powieść Grzegorza Kapli. Także więc gratuluję ci.
1: Super, pięknie dziękuję. Panią się wszystkich serdecznie, słuchaczy, pozdrawiam.
0: I jeszcze
1: dobrej niedzieli.
0: Dobra. I jeszcze tylko temperaturę na twoim termometrze w aucie.
1: O 29,5.
0: 29. No to jeszcze 30 nie osiągnęliśmy. Miłej niedzieli. Jeszcze zostań z nami chwilę. Dobrze, nie rozłączaj się. My również kłaniamy się. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Reklama. zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy złotych brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
3: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
8: Reklama.

0: Romino Kasmeier na 94.9 FM. 7 minut do 12, 7 minut do wiadomości. Pytam was, jaka temperatura na waszych termometrach? Przed chwilą słyszeliśmy, słuchacz powiedział 29, ale w większości miejscowości w kraju trójka z przodu.
1: Gra dla was Radio Sochaczew. 94.9 FM.
0: I jeszcze Dawid Podsiadło na błysk, a potem już szczegóły i wiadomości.

0: promocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
4: Reklama.
10: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
12: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia. No i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
11: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. Wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
13: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
11: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Pierwszy dzień lata, to widać i czuć, a na termometrach centrum ma być około 30 stopni, 30-31. Już słuchacze informują, że na ich termometrach 29 stopni, a są miejsca w kraju, gdzie będzie Nawet 33-34 stopnie. Przypominam jeszcze, w wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, burze, miejscami dość gwałtowne, nawet z gradem, więc uważajcie i przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby dużo pić, przebywać w chłodnych miejscach, zwłaszcza w godzinach od 11 do 17, czyli jest po 12, a więc do 17 szukamy cienia.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Niespełna 4 minuty po 12. Kultura w niedzielę. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. I jeszcze w tej godzinie zajrzymy do Teresina. Będą relacje z wczorajszej teresińskiej nocy czerwcowej. A na razie dyskotekowo Donna Summer.

0: To Stevie Wonder ze swoim wielkim przebojem dzwonię, żeby ci powiedzieć, że cię kocham. A my przenosimy się do Teresina, Teresińska. Noc czerwcowa to było wczoraj. Piotr Sołoducha, wokalista Enej, przed
1: Cześć. Jak zdrowie, jak samopoczucie? Czego potrzeba do tego, żeby koncert był wyborny?
2: Zdrowie i samopoczucie idealne. Czego potrzeba?

0: znakomitej publiczności, a słychać na backstage'u, że taka dzisiaj jest. Jedyne, co nas nie rozpieszcza, no nie chcę być tutaj takim marudą, ale no wybitnie duszno dzisiaj i gorąco, a chcemy na tej scenie też jeszcze dołożyć trochę energii i tego ciepła, więc no mam nadzieję, że to wszystko uda się dzisiaj tutaj dźwignąć. Ale no co, instrumenty gotowe, głosy rozgrzane, więc nie możemy się doczekać, jak wejdziemy na scenę.
1: I Bartek Staniaszek powiedział, że dali radę.

0: To jeszcze raz Teresińska Noc Czerwcowa, grupa Enej i Piotr Sołoducha, wokalista.
1: Dzisiaj wszystkie piosenki z tak zwanych singli i tych hitów, które publiczność pewnie przechwyci wokalnie, co jest zawsze bardzo miłe. Też kilka jakichś takich nowszych rzeczy, też kilka starych rzeczy, które dawno w setliście nie było. Szykujemy się do nowego singla. Wydaje mi się, że nie wiem, pod koniec wakacji bardzo bałkańsko, bardzo folkowo piosenka się ukaże, tym bardziej, że nie małymi, a coraz większymi krokami szykujemy się do nowej płyty, bo w przyszłym roku jest, może nie wyglądamy, 25-lecie zespołu Enej. W latach tutaj, w wieku gimnazjalnym zakładaliśmy zespół, więc przyszły rok naprawdę też będzie dla nas wyjątkowy, więc dużo się będzie działo, więc dużo nowości, jakichś takich dźwięków, więc no cóż, zapraszam do tego, żeby to śledzić.
0: To będziemy śledzili, może jakaś trasa koncertowa?
2: Kultura w niedzielę. Reklama.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
2: Reklama.
11: Być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: To jeszcze raz przypomnę dziś Dzień Dziecka w Żelazowej Woli, 17 Dzień Dziecka. Zapraszamy do Żelazowej Woli. Tym razem park ma się zamienić w przestrzeń pełną międzygalaktycznych przygód i kosmicznych ciekawostek do 17. Wszystko trwa. Spotkania z muzyką wykonywaną na żywo, kreatywne warsztaty, gra terenowa. No więc atrakcji mnóstwo, będzie można zgłębiać tajemnice wszechświata, przekonywać się, że muzyka i kosmos mają ze sobą więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać. Co jeszcze? Lot balonu stratosferycznego Frycek w kosmosie, obserwacje Słońca przez profesjonalne teleskopy, spotkania z meteorytami, kosmicznymi łazikami i spektakularne eksperymenty. Będzie też Państwowa Szkoła Muzyczna w Sochaczewie z koncertem muzycznym. I aby ułatwić Wam udział w tym Dniu Dziecka, to zachęcamy do korzystania z bezpłatnych autobusów, które mają kursować z parkingu przy Centrum Handlowym Sonata w Sochaczewie, Warszawska 119. Autobusy będą odjeżdżać co 10 minut, wyobrażacie sobie, a po zakończeniu tego wydarzenia uczestnicy mają wrócić tą samą linią na parking. No to zapraszamy Was do Żelazowej Woli, tam niesamowite atrakcje na Was czekają.
1: Kultura w niedzielę.
0: A propos 1000 metrów nad ziemią i mrozu, to już przedsmak tego, co w Żelazowej Woli.

0: Jana i Calvin Harris, jeszcze jednej informacji dzisiaj nie przypomniałam. Orlen Orkan-Sochaczew z brązowym medalem Mistrza Polski. Ekstraliga rugby. Takie zwycięstwo. No to świętujemy razem z Orkanem. Cieszymy się. Od rana dostaję telefony z pytaniem, jaki wynik meczu?
1: Kultura w niedzielę.
0: To odpowiadam. Zwycięstwo i brązowy medal.
1: Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.

Gdyby ktoś pytał, co to za dźwięki, to oczywiście Orlen Orkan Sochaczew z brązowym medalem Mistrzostw Polski Ekstraligi w rugby 45-29. Tak Orkan Sochaczew pokonał wczoraj Lifestyle od Catering Arka Gdynia. Gratulujemy raz jeszcze i cieszymy się razem z zawodnikami Orkana. I też możemy powiedzieć, mamy to.

0: Do Żelazowej Woli zapraszałam Was. To teraz zapraszam Was, weźcie udział w zbiórce charytatywnej dla Iwony. Ta zbiórka trwa, na się pomaga, bardzo pilna. Pieniądze są niezbędne, mogą uratować życie Iwonie. A dzisiaj, tak zaraz po 13:00, po mszy zapraszamy do kościoła w Karwowie, na teren kościoła w Karwowie. Tam też specjalny piknik charytatywny, oto szczegóły.
1: Serdecznie zapraszamy na parafialny piknik rodzinny połączony z akcją charytatywną dla Iwony Kamińskiej, który odbędzie się 21 czerwca przy parafii świętego brata Alberta w Karwowie. Startujemy o godzinie 13:00 tuż po mszy świętej. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Gry i zabawy sportowe, dmuchańce, kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, pyszne gofry, loteria fantowa oraz licytacja charytatywna, która rozpocznie się o godzinie 16:00. Na wszystkich gości czeka również wyśmienite jedzenie przygotowane przez koło gospodyń wiejskich Kwiat Karwowa i Gawłowa. O oprawę muzyczną zadbają grupa jazzowa Quasi oraz DJ Osa. Przyjdźcie całymi rodzinami, bawcie się razem z nami i wesprzyjcie szczytny cel. Do zobaczenia 21 czerwca w parafii świętego brata Alberta w Karwowie. Agata Brzozowska, koło gospodyń wiejskich Kwiat Karwowa i Gawłowa.
0: To zapraszamy Was. Pamiętajcie, zaraz po 13:00 piknik w Karwowie. Wszystkich przyjaciół i nie tylko przyjaciół, wszystkich zapraszamy do Karwowa, tych, którzy chcą pomóc Iwonie, jej rodzinie, jej dzieciom.
2: Radio Sarajew. Jeszcze więcej muzyki.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Niespełna 3 minuty do 13:00. Za chwilę wiadomości.

0: Dwie minuty do 13:00, za chwilę wiadomości. Sztaby kryzysowe szykują się na niebezpieczną pogodę. Naprawdę czeka nas mnóstwo zawirowań. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.
0: Minęła 13:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
8: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
7: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. A Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
9: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
10: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi, prowadzić kontrolę, które pokażę, jak było.
7: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
11: 21 czerwca imieniny obchodzą Alicja, Alojzy, Marta, Rajmund, Rudolf, Chloe, Eusebiusz, Alojza, Alban, Marcja, Terencjusz, Rudolfina, a także Demetria. No właśnie, Alban. Doktor Alban też być może świętuje imieniny. Także możecie mu napisać i zarzucić go wiadomościami, że pozdrawiacie właśnie od nas. Tu niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry. Zostaję z wami do 18:00.

0: niedzielne popołudnie lubię czytać o badaniach i o wynalazkach naukowców, a czytam na przykład w internecie, że naukowcy zamieniają wodę morską w pitną i odzyskują z niej cenne minerały. W jaki sposób? No, naukowcy z University of Rochester opracowali metodę, która rzeczywiście polega na odsalaniu wody morskiej. Ich system wykorzystuje światło słoneczne, specjalnie przygotowany czarny metal i sprytne zjawisko znane każdemu, czyli takie zjawisko, które pojawi się, gdy ktoś zostawił krople kawy na stole. Woda morska może zostać zamieniona w wodę pitną, a pozostałe sole nie trafiają z powrotem do oceanu, jako ta problematyczna solanka, są zbierane w stałej formie. Co ciekawe, dostęp do bezpiecznej wody pitnej no to jest dalej jedno z największych wyzwań współczesnego świata, więc jeśli naukowcy pracują właśnie w tym kierunku, to ja bardzo mocno kibicuję w takim razie takiej pracy.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.

0: tak, gramy dla was w to niedzielne popołudnie, a ja przeglądam internet i sprawdzam takie informacje dające nadzieję, bo na przykład w Wietnamie, słuchajcie, policja uratowała ponad 400 kotów, które miały być przeznaczone do, i tutaj nie dokończę, z uwagi na miłośników kotów, do których się również zaliczam, no, te koty miały rzeczywiście trafić no, na pewien nielegalny handel, a policja te zwierzęta uratowała, zareagowała właściwie dzięki reakcji służb, wolontariuszy, organizacji prozwierzęcych. Te koty już wróciły do swoich właścicieli. No większość, nie wszystkie, ale wszystkie na pewno otrzymują opiekę i szansę na bezpieczne życie. No, w dobie różnych informacji ta informacja o uratowaniu kotów z Wietnamu mogła wam zaginąć, także nie ma za co.
1: Reklama.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.

0: A teraz w to niedzielne popołudnie przenosimy się do Zgierza, słuchajcie. Co takiego w Zgierzu? No Zgierz uruchomił transport na życzenie. Bus, który może przyjechać po kliknięciu w aplikacji. Testuje rozwiązanie miasto, które może realnie ułatwić codzienne dojazdy mieszkańcom oddalonym od głównych tras autobusowych. Ruszył taki pilotaż, jak czytam, transportu na życzenie. No taki system, w którym bus jedzie według nie sztywnego rozkładu, tylko reaguje na aktualne potrzeby pasażerów. Jest aplikacja, kilka kliknięć, no i jest przejście do wskazanego punktu odbioru. No trochę tak jak taksówki w większych miastach, niemniej jednak jest to rozwiązanie samorządowe, jak czytam, więc bardzo możliwe, że w przyszłości również pozostałe samorządy pójdą tą drogą i będą jakiś środek transportu oferować.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Przeglądam internet dla was w to niedzielne popołudnie i co czytam? No na przykład czytam o tym, że rzeczywistość ma więcej warstw niż widzimy. No to jest niby truizm i każdy o tym wie, ale co tak naprawdę to oznacza? Okazuje się, że fizyka może nas zabrać w podróż od atomów po świadomość. O tym piszą naukowcy, o tym pisze internet. Okazuje się, że rzeczywiście fizyka nie odbiera rzeczywistości uroku, a przeciwnie, może odsłonić kolejne warstwy i pokazać, że na przykład zwykły spacer po świecie jest w istocie podróżą przez jedną z największych tajemnic kosmosu. Popularno-naukowy materiał Geekweek opisuje tę podróż jako zejście przez co najmniej 11 warstw świata, od zwykłej codziennej stabilności, aż po pytania, informacje, świadomość i możliwość istnienia symulowanych wszechświatów. Generalnie czasoprzestrzeń to nie jest nieruchoma scena, ona się cały czas zmienia i im głębiej schodzimy w tej czasoprzestrzeni, tym częściej pojawia się słowo nie wiemy. No i tutaj na przykład pojawia się skala Plancka, czyli niewyobrażalnie mała odległość rzędu 10 do minus 35 metra. To obszar, w którym teorie zaczynają tracić wspólny język, no i mechanika kwantowa i ogólna teoria względności działają znakomicie w swoich zakresach, no ale jeszcze nie ma tej jednej pełnej teorii grawitacji kwantowej. Tak, ja też niewiele na ten temat rozumiem, ale proszę bardzo, gdybyście chcieli ten temat zgłębić, to proszę bardzo, jak najbardziej możecie to zrobić. Takie fizyczne rozważania w to niedzielne popołudnie.
1: Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
4: Reklama.

0: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego. W Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14.
1: Przy mikrofonie Bogusław Kwiatkowski. Witam szanownych państwa w to niedzielne, już prawie że letnie popołudnie. Witam słuchaczy Radia Sochaczew w programie Gawędy Historyczne. Dzisiaj w kolejnym programie historycznym poświęconym setnej rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego noszącego obecnie imię Fryderyka Chopina powracam po raz kolejny do historii szkoły. W poprzednich programach było już co nieco o ojcach założycielach szkoły, trudnych dziejach szkoły w dwudziestoleciu międzywojennym, o próbach likwidacji szkoły, bo takie też były. Było o bezpiece, o uczniach, czas na nauczycieli, ale zanim o tym jedna refleksja. Ostatnio jeden z słuchaczy zadał mi pytanie będące trochę wyrzutem, po co tyle mówić o dziejach tej czy innej szkoły, nawet w stulecie jej powstania? Raz wystarczy. Dlaczego to takie ważne? Myślę jednak, że ważne. Powracanie do dzieciństwa i młodości, do lat szkolnych, to naturalny mechanizm psychologiczny, często wywoływany przez nostalgię lub potrzebę ucieczki od codziennego stresu. Wspomnienia pomagają zrozumieć własną tożsamość i to, skąd pochodzimy. Dzieciństwo to czas, który dla większości ludzi jest czasem pełnym emocji, odkryć niewinności. To moment w życiu, w którym świat jest prosty, jeszcze prosty, a wszystko wokół nas wydaje się być pełne magii. Wracamy do miejsca zamieszkania, z dzieciństwa, do lat szkolnych. Weźmy takiego Fryderyka Chopina, proszę państwa, który przecież wielkim polskim kompozytorem był. Urodził się w pobliskiej Sochaczewa Żelazowej Woli w 1810 roku. Jednak już po kilku miesiącach jego rodzice opuścili miejscowość i przenieśli się do Warszawy. Później kompozytor mieszkał, jak wiemy, w

0: nawet dwie powieści obyczajowe i to z wątkiem romansowym. Dzisiaj, jak się już rzekło, o nauczycielach liceum, a właściwie o jednym nauczycielu sprzed lat, Czesławie Cesarzu, nauczycielu języka łacińskiego. Po 10 latach postanowiłem znów zaprosić do programu wnuczkę Czesława Cesarza, panią Marię Ulatowską i pana Jacka Skowrońskiego. Pani Maria jest autorką wielu książek, powieści obyczajowych, a pan Jacek również napisał wiele powieści i opowiadań. Dzień dobry, witam szanownych państwa.
1: Witam, my również się witamy.
2: Witamy serdecznie, dziękujemy za zaproszenie.
0: Okazją do naszej rozmowy, do której powracamy po 10 latach, jest pani dziadek Czesław Cesarz, swego czasu nauczyciel języka łacińskiego w liceum ogólnokształcącym imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Dziadkowi poświęciła pani i partner w pisaniu, pan Jacek Skowroński, powieść obyczajową noszącą tytuł Historia spisana atramentem. Skąd pomysł na napisanie powieści o dziadku Czesławie Cesarzu? Mówiliśmy o tym 10 lat temu, ale myślę, że dobra jest okazja przypomnieć. Zdradzę tylko, że powieść odnosi się do czasów, kiedy Czesław Cesarz, o tym nie wszyscy wiedzą, albo prawie nikt nie wie, chyba że ktoś przeczytał już książkę, nie był jeszcze nauczycielem w sochaczewskim liceum, więcej, był kapłanem. Opowiedzmy zatem w skrócie jego losy, które zostały przedstawione w książce.
1: Proszę Państwa, zanim zaczniemy tę opowieść, oddam głos mojemu współautorowi. On tu grał pierwsze skrzypce, bowiem on właśnie wpadł na pomysł, żeby napisać książkę na podstawie pamiętnika mojego dziadka. Pamiętnika autentycznego, spisanego atramentem w grubym brulionie, oprawionym w sztywne tekturowe okładki. I na wstępie powiem jeszcze tylko, że właściwie nie jest to tak, jak określił pan Bogusław, nie jest to powieść o dziadku Czesławie Cesarzu. To książka, w jaką przekształciliśmy stary, ponad stuletni pamiętnik zawierający spis wydarzeń, jakie zaistniały w życiu młodego człowieka, który od dziecka interesował się zagadnieniami filozofii i który naprawdę chciał być księdzem.
2: A to, że napisaliśmy powieść o jego życiu, zaczęło się w banalny praktycznie sposób, ponieważ kiedyś siedząc sobie na balkonie, piłem herbatę, bujając myślami w obłokach, spoglądając kątem oka na Pałac Kultury i Nauki, kiedy podeszła Rysia i położyła mi na kolanach oprawiony w tekturę brulion, mówiąc, przewertuj i powiedz mi, co o tym myślisz. Tylko tyle. Ja, no cóż, otworzyłem i natychmiast przekonałem się, że jest to coś napisanego na żółtych, pożółkłych ze starości kartach, pięknym kaligraficznym pismem, którego właściwie nie widziałem na oczy nigdy wcześniej, że zacząłem wertować dalej, a następnie wróciłem na sam początek do spisu treści. Wkrótce okazało się, że jest to pamiętnik polskiego księdza, który dobrze ponad 100 lat temu pełnił posługę właściwie w Królestwie Polskim, na Wołyniu, Podoli, dalekiej Rusi, ale to nie wszystko. Co najbardziej zafascynowało mnie, gdy wgłębiałem się w te wiersze pisane piękną polszczyzną, aczkolwiek już nieco retro, której zresztą próbki zamieściliśmy w książce. Otóż największym zaskoczeniem i w zasadzie bodźcem do napisania tej książki był pewien fakt, mianowicie to, kim był ów ksiądz.
1: No tak, proszę Państwa, bo cóż, gdyby nie ten ksiądz, to mnie nie byłoby na świecie, bowiem ten ksiądz był moim dziadkiem. Jak doszło do tego, że na świecie się pojawiłam, to naprawdę polecam przeczytać książkę, bo tam jest wiele więcej wieści, które moglibyśmy Państwu przekazać teraz w tym króciutkim czasie. W każdym razie jeszcze tylko chcę wrócić do pewnej kwestii, o której nie powiedział Jacek, opisując wygląd pamiętnika i to, jaką polszczyzną był on napisany. Więc

0: Owszem, to była piękna polszczyzna, tyle że to była stara polszczyzna. To była polszczyzna, w której zasady gramatyczne, ortograficzne, a nawet interpunkcyjne różniły się zdecydowanie od dzisiejszych zasad. W związku, nie mówiąc już o tym, że sam charakter pisma był trudny do rozczytania, bo tam były kaligraficzne, archaiczne zawijasy, no ale w każdym razie jakoś daliśmy sobie radę, bo wciągnął nas ten pamiętnik bardzo, a szczególnie utkwiło nam w sercach jedno zdanie napisane na początku pamiętnika. A zdanie to brzmiało: gdy miałem 10 lat, uciekłem z domu, aby już nigdy więcej doń nie powrócić.
1: Ten fragment jest zawarty w książce i czytelnik dowie się, dlaczego ten mały chłopiec chciał uciec z domu i nigdy więcej nie wrócić. Ale wrócił, uspokajamy.
2: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Czas, jak to w radiu, na krótki oddech muzyczny, czyli piosenkę.
3: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
15: Ale

0: Wracamy, proszę Państwa, do naszej dzisiejszej rozmowy, do programu. Moimi rozmówcami są pani Maria Ulatowska i pan Jacek Skowroński, autorzy ponad 20 wspólnie napisanych powieści. Pani Maria, jeszcze będę trochę drążył, prosząc o krótką opowieść o dziadku i o treści książki.
1: To znaczy, o książce nie chciałabym opowiadać w audycji radiowej, bo cały czas mam nadzieję, że nasi słuchacze tak się zainteresują postacią księdza, który dla kobiety zrzucił sutannę.
0: Ale ja myślę, że tu warto jeszcze pani Mario powiedzieć, bo to akurat mnie to ciekawi, że był kapłanem nie w zwykłej wiejskiej parafii, mam tu na myśli Radziwiłłów.
1: Tak, ale przeszedł całą drogę od momentu zapisania się jakby do seminarium, skończył to seminarium. Opowiemy zaraz, gdzie i skąd o tym tak dobrze wiemy. Teraz chciałam powiedzieć, że nie pozostawiliśmy dziadka samego w tym pamiętniku, tylko jak już zainteresowaliśmy się jego losami, to chcieliśmy wiedzieć więcej, dużo, jak najwięcej. I zdecydowaliśmy się po pierwsze napisać książkę na podstawie właśnie tego pamiętnika, co było dość trudne, ponieważ no, wiadomości było mało. Poza tym dziadek to nie był taki pamiętnik, jak ludzie spisują czasami wspomnienia, opisując po kolei nawet co robili, o której wstali, co jedli na śniadanie. Dziadek nazywał ten gruby brulion pamiętnikiem, ale to był w zasadzie opis jego wewnętrznej walki, bo on przez cały czas walczył, bo w nim były dwie miłości. Po pierwsze, on naprawdę chciał być księdzem, i chciał zostać przy ołtarzu, ale no tak się stało, że na jego drodze stanęła kobieta, moja przyszła babcia. I on pokochał tę kobietę z wzajemnością i cały czas nie wiedział, sutanna czy kobieta, kobieta czy służba przed ołtarzem. I tym wątpliwościom, tym wahaniom, tym jego rozterkom było poświęcone 3/4 pamiętnika. A między resztę tego miejsca w pamiętniku wpisywał no, drobne informacje typu, że postanowiliśmy pojechać do Paryża, a potem byliśmy tu i tam. No, w dalszym ciągu nie chcę zdradzać treści książki, w związku z tym może poprosimy o następne pytanie.
0: No właśnie, czy oprócz pamiętnika korzystali Państwo z innych źródeł, gdzie poszukiwali informacji o głównym bohaterze, czy odwiedzili miejsca z nim związane i jakie informacje udało się Pani pozyskać o dziadku?
1: To może znowu ja najpierw, bo ja w pierwszej kolejności chcę wymienić Paryż. Choć nie od tego miejsca zaczęła się nasza podróż tropami dziadka. Bowiem choć korzystaliśmy ze wszystkich źródeł, jakie nam tylko przyszły do głowy, chcieliśmy o tej historii wiedzieć jak najwięcej i tak postanowiliśmy, że wyruszymy w ślad za dziadkiem, gdzie tylko dotrzemy i gdzie uda nam się znaleźć cokolwiek. Poza wszystkim, to ponieważ w starych papierach zachowało się wiele starych zdjęć, bardzo nawet jestem zdziwiona, bo przecież one są ponad stuletnie, a świetnie się zachowały. Państwo, którzy mieli w rękach książkę, to mogą osobiście się o tym przekonać, bo skany tych zdjęć są na końcu, a już były dwa wydania naszej opowieści o dziadku i te zdjęcia w dalszym ciągu są bardzo czytelne. Więc postanowiliśmy pojechać tropami dziadka. Zaczęliśmy od Paryża, ale dotarliśmy w różne takie dziwne miejsca, jak na przykład podziemia klasztoru warownego w Bedyczowie.
2: Jak już moja współautorka wspomniała, pamiętnik nie był ścisłym planem podróży ani życia dziadka Czesława cesarza z dnia na dzień. Owszem, zachowywał chronologię, jednak beletrystycznie był słabo wypełniony, brakowało w nim dialogów. niewielu innych elementów. Natomiast były miejsca, a my od zawsze, już po napisaniu kilkunastu książek możemy przysiąc na cokolwiek Państwo sobie życzycie, nigdy nie napisaliśmy słowa o miejscu, którego nie widzieliśmy na oczy, w którym nie byliśmy, nie wąchaliśmy, nie oglądaliśmy miejsc ciekawych, nie jedliśmy. W takim razie postanowiliśmy ruszyć tropami dziadka. Pierwsza nasza wyprawa odbyła się na Ukrainę, oczywiście jeszcze przed wojną, gdy nie było to jakimś wielkim problemem, i zaczęliśmy od Ołyki. Wyobraźcie sobie Państwo dzisiaj niemal zapomnianego miasteczka, a wtedy siedzibie rodowej księcia Ferdynanda Radziwiłła herbu Trąby, gdzie stał zamek o dziedzińcu czterokrotnie większym od Wawelskiego. Ten zamek nadal stoi. Tak jak pisał Czesław Cesarz w swoim pamiętniku, życie przelewało się tam wielką, migotliwą falą. Staraliśmy to sobie wyobrazić, ale ciężko wyobrazić sobie, patrząc na popękane ściany, świecącą pustym oczodołem czarnym, piękną niegdyś wieżę zegarową, patrząc na informację, że w owym pałacu dzisiaj znajduje się więzienie dla umysłowo chorych przestępców. No trudno, ale byliśmy, nasiąkliśmy troszkę atmosferą, obejrzeliśmy pierwsze miejsce jego kapłańskiej posługi, gdzie był raptem kilka miesięcy. Następnie został wysłany do Berdyczowa. Niezwykle ciekawe i szalenie inspirujące miejsce, proszę Państwa. Jest tam zamek warowny,
1: klasztor
2: warowny karmelitów. Rzecz, ewenement na skalę europejską, jeśli nie światową, który zawiera się w słowie warowny. Jest tam również portret Matki Boskiej Berdyczowskiej, czczony być może prawie na równi z portretem Matki Boskiej Częstochowskiej. Nawet nasz papież Jan Paweł II odwiedził to miejsce. W Berdyczowie dziadek pełnił posługę dość długo i jak sam pisał, obrósł tam troszeczkę w piórka. Miał i buduar, i sprowadzał sobie pisma z zagranicy, i kupował obrazy. W każdym razie powiedzieć, że jako wikary w Berdyczowie klepał biedę, byłoby dużą, dużą przesadą. Tam właśnie na wakacje przyjechała jego siostra z koleżanką. No, słowo koleżanką wystarczy. Gdy spojrzeli na siebie, dalsza część pamiętnika przyrodziła się zamiast historii księdza, to historię miłosną.
1: Ale mimo wszystko ta historia miłosna była bez przerwy przerywana wątpliwościami dziadka, co ma zrobić. Chciałby zostać księdzem, niemniej jednak oczywiście w kapłaństwie obowiązuje celibat. W związku z tym było to niemożliwe. Dziadek zwracał się wprawdzie z prośbą o zwolnienie go z tych ślubów kapłańskich, jednak nie zgodzono się na to, wręcz odwrotnie. Biskup wezwał dziadka do siebie, w Żytomierzu miało to miejsce, i powiedział: bracie, mamy dla ciebie propozycję. Pomachał mu przed nosem papierem z taką nominacją na doskonałe stanowisko kościelne w pewnym mieście, ale bardzo, bardzo gdzieś odległym od Żytomierza i Berdyczowa. Powiedział: tylko musisz dokonać wyboru, sutanna czy kobieta. No, ponieważ ja jestem na świecie, to Państwo domyślają się, jakiego wyboru dokonał mój dziadek, aczkolwiek sutanny nie zrzucił, bowiem mu na to nie pozwolono. Natomiast wymyślili obydwoje, dziadek i moja przyszła babcia, że uciekną, wyjadą do Paryża. Spieniężyli wszystkie dobra doczesne, jakie były ich własnością w Królestwie Polskim. Wyruszyli na tę wyprawę, dotarli tam po po jakichś kilku tygodniach, bo tam mieli 9 przesiadek, bardzo męcząca podróż była w tamtych czasach. W każdym razie dotarli, dojechali. Dziadek był pełen dobrej woli, że wszystko doskonale im pójdzie, że on oczywiście sutannę zwinął w kłębuszek, schował gdzieś do walizki, chodził w cywilnym ubraniu, ale znajdzie pracę, bo przecież był doskonale wykształcony, znał kilka języków, no żaden problem. Niestety nie udało im się zrealizować tego planu.
2: Natomiast muszę powiedzieć, nawiązując do tego, że podążaliśmy śladami dziadka Czesława Cesarza, iż Paryż jako w zasadzie jedyne większe miejsce został bardzo szczegółowo opisany w pamiętniku. Dosłownie z drogą, jaką przybyli dorożką z dworca wschodniego do hotelu, z nazwą hotelu, z nazwami mostów, którymi szli, antykwariatów i wielu innych miejsc ze spotkanymi ludźmi po drodze. Wszystkie te miejsca zwiedziliśmy, zaczęliśmy dokładnie od punktu, w którym zaczęli oni, czyli dworca wschodniego. Odnaleźliśmy hotelik, który do dziś istnieje, chociaż oczywiście jest przebudowany. No bo rozumiecie państwo, jedna wojna, druga, a Paryż stał jak stoi. Tam niewiele się może zmienić. I nie zmieniło się.
0: Nie będziemy, szanowni państwo, oczywiście zdradzali treści książki. Czas na oddech muzyczny, na kolejną piosenkę.
3: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczełydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy, a moimi dzisiejszymi rozmówcami są pani Maria Ulatowska i pan Jacek Skowroński, autorzy ponad 20 wspólnie napisanych powieści. Chciałbym zapytać teraz o sprawy warsztatowe, bo to mnie ciekawi. Książkę napisali Państwo wspólnie. Jak taka współpraca wygląda? Trudno mi sobie wyobrazić, by można było napisać powieść, i to powieść tak osobistą we dwie osoby, na przykład taką książkę historyczną, inną naukową, czy popularną naukową. To rozumiem, może być nawet kilku autorów. Każdy autor zajmuje się kolejnym rozdziałem, innym zagadnieniem, ale powieść?
1: Panie redaktorze, muszę powiedzieć, że ma pan i zarazem nie ma pan racji. Ponieważ praktycznie każda ludzka działalność, która odbywa się dla uproszczenia powiedzmy we dwójkę, wymaga dobrania się właściwie osób. Koniec, kropka, tyle w temacie. Jeśli te dwie osoby nadają na tej samej fali, to nieważne, czy są naukowcami, pisarzami, aktorami, czy może ścigają się samochodami, jedna jest pilotem, druga kierowcą, muszą po prostu do siebie pasować. Nie tylko fizycznie, ale również intelektualnie muszą się znać, rozumieć i mieć podobną wizję tego, co chcą stworzyć.
2: Przepraszam, że się wtrącę. Mogą mieć inne upodobania kulinarne i tym się tylko różnimy.
1: Tak? Dlatego często jesteśmy pytani o kłótnie w trakcie pisania książek. I ze zdziwieniem nasi czytelnicy odkrywają, nie wiem, czy nam wierzą do końca, że my się praktycznie nie kłócimy. Głównie dlatego, że od początku przyjęliśmy zasadę, żeby pisać bez bardzo szczegółowego planu. Cóż, mając plan, ja mam wrażenie, że moi bohaterowie nagle robią się papierowi, zaczynają mówić jakimiś utartymi frazami, a to przecież nie o to chodzi. Dlatego spuszczamy ich ze smyczy i bardziej obserwujemy, niż każemy im iść w którąś stronę. Oni wtedy najczęściej robią rzeczy, które nas zaskakują, ale przynajmniej są prawdziwe. Tutaj tak nie było przy pisaniu tej książki, ponieważ dziadek chcąc nie chcąc opisał drogę swojego życia, a później kawałek życia wspólnego zmarł. Natomiast bez szczegółów, bez beletryzacji, bez dialogów. Jedyny dialog, jaki znalazł się w tej książce, jest tak
2: rozbudowany,
1: że nie mogę się oprzeć, aby nie zacytować go Państwu.
2: Bo udało nam się go zapamiętać.
1: Otóż gdy po 7 dniach podróży, przesiadek i tak dalej, z wieloma tobołami, zatrzymali się nagle wreszcie na Dworcu Wschodnim w Paryżu, Mania wyjrzała przez okno i spytała:
2: Czesiuniu, to my już w Paryżu?
1: Tak, Maniusiu, my już w Paryżu.
2: I proszę Państwa, to był koniec dialogów. W związku z tym, a Brulion naprawdę jest dość gruby. W związku z tym, no rozumiecie Państwo, że książka z jednym jedynym tak rozbudowanym wielce dialogiem byłaby ciekawa i uznaliśmy, że dziadek pozwoliłby nam wpisać dialogi w treść jego pamiętnika, natomiast treść jako taką nie wnikaliśmy w ogóle, nie dyskutowaliśmy o tym, czy dziadek postępuje słusznie, nie rozważaliśmy tego, czy babcia powinna tupnąć nogą albo po prostu spakować kufry i wrócić, zostawiając dziadka tam, gdzie chciał, a dziadek najchętniej chciał być w Luwrze, bo uważał, że pobyt w Paryżu to jest, no, Luwr jest najważniejszym miejscem, a pracy szukał tak, żeby jej nie znaleźć. W związku z tym cała ich paryska przygoda skończyła się w ten sposób, że rzeczywiście zwinęli kufry, a raczej to, co im zostało na dnie tych kufrów, i wrócili do swojej ojczyzny, czyli do Królestwa Polskiego.
0: Czas naszej rozmowy powoli biega do końca, ale jeszcze jedna piosenka i za chwilę jeszcze na koniec powrócimy do rozmowy.

0: Powracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy, a okazją do tej rozmowy, do której powracamy po 10 latach, jest dziadek mojej dzisiejszej rozmówczyni, pani Mariu Latowskiej, Czesław Cesarz, swego czasu nauczyciel języka łacińskiego w liceum ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Dziadkowi pani Maria i jej partner w pisaniu, pan Jacek Skowroński, poświęcili powieść obyczajową noszącą tytuł Historia spisana atramentem. Zdradzę tylko, że powieść odnosi się do czasów, kiedy Czesław Cesarz nie był jeszcze nauczycielem w Sochaczewskim liceum, więcej, był kapłanem. 10 lat temu, pani Mario, rozmawialiśmy o pani dziadku na kanwie powieści Historia spisana atramentem. 2 lata po naszej rozmowie, w 2018 roku, z tego co wiem, ukazała się kolejna książka państwa autorstwa, która nawiązuje do postaci Czesława Cesarza, mianowicie Kartka ze szwajcarskim adresem. Dzisiaj otrzymałem tą książkę od pani, także pięknie dziękuję, ale nie zdążyłem jeszcze jej przeczytać, zapoznać się z nią. Także poproszę krótko opowiedzieć o treści książki, oczywiście nie zdradzając wszystkich wątków.
1: Dobrze, króciutko w paru słowach. Powiem tylko na wstępie, że ta druga część nie powstałaby, bowiem my wprawdzie napisaliśmy na zakończenie pierwszego tomu, napisaliśmy, że mamy... Dostępny jest drugi tom wspomnień dziadka, niemniej jednak myliliśmy się bardzo, bowiem to, co uznaliśmy za drugi tom jego wspomnień, było takim spisem jego jakby erotyków. No to znaczy te wierszyki z erotykami nie miały dużo wspólnego, ale dziadek tak je nazwał. Poza tym były jakieś notatki typu nawet zakupić tam 5 jajek tego typu historie. No nie miało to nic wspólnego z czymś, co moglibyśmy przeznaczyć na drugą część powieści. Natomiast czytelnicy naszych książek zaczęli na mediach społecznościowych, maile, telefony, zaczęliśmy dostawać wiele próśb o to, że jednak no, chcieliby wiedzieć, co się działo dalej. W naszych zasobach rodzinnych znajdują się do dzisiaj jeszcze dużo starych zdjęć i jakieś urywki i szczątki starych listów. I my, opierając się o te takie no, niedobitki, które nam zostały, no plus przyznam, uruchamiając troszeczkę swoją wyobraźnię, stworzyliśmy książkę przedstawiającą następne losy. Już może więcej uwagi poświęciliśmy tu babci, a nie dziadkowi, bowiem dziadek został zesłany na Sybir, natomiast w międzyczasie urodził się mój
0: tatuś. Ale rzeczywiście, czy to ta...
1: Nie, to trochę tam elektrystycznie tak nam pasowało. Gdzieś musieliśmy dziadka schować na pewien czas, żeby opisać, co się w międzyczasie działo z babcią. Jeszcze tylko powiem, bo być może to kogoś interesuje, że dziadek i babcia wzięli ślub. Z tym, że wzięli ślub w obrządku, jak to się nazywa? Bo...
2: Dziadek napisał to w testamencie.
1: Nie w testamencie, tylko w pamiętniku.
2: W pamiętniku, oczywiście. Przepraszam. Wzięliśmy w ślub w innym obrządku chrześcijańskim. Ja dzięki swoim dawnym kontaktom odszukałem kościółek, w którym to się stało, w Żytomierzu. Zeszliśmy tam nawet, no ale niestety... Nie było już żadnych papierów, żadnych śladów.
1: W każdym razie mieliśmy dowód na to, że oni no, są małżeństwem, aczkolwiek nie wszyscy uznają. W każdym razie mój tata się urodził, jak dziadek pisał, w małżeństwie zawartym no, w obrządku chrześcijańskim. Ale to i tak na marginesie, jeżeli to kogokolwiek interesuje, bo ja to nawet przyznam, że bardzo długo nie miałam pojęcia najmniejszego, że mój dziadek, którego jeszcze zdążyłam poznać, bo jeszcze żył przez kilka lat, ale to ja byłam zbyt małym dzieckiem, żeby w ogóle interesowała mnie jego historia, więc niewiele wiem o nim. Dopiero z pamiętnika się dowiedziałam. W rodzinie się w ogóle o tym nie rozmawiało. Ojciec mój też na ten temat ze mną nie rozmawiał. Także napisaliśmy, co się działo z babcią w tym czasie, która z małym Andrzejkiem, tata miał wtedy 3 lata, gdy dziadka zabrali na sypie, dziadek uciekł z tego zesłania, ale dopiero pod koniec książki zdołał wrócić do Polski, a tak naprawdę to było w przeddzień wybuchu I wojny światowej. Natomiast książka poświęcona jest babci, czyli żonie dziadka i siostrze, która no prawdziwą postacią była, Ludmiła, z którą babcia, czyli babcia Mania, była bardzo zaprzyjaźniona.
0: I więcej szczegółów nie będziemy zdradzali.
1: Tak, na ten temat zresztą
0: bo już nie... czas naszej rozmowy niestety dobiega końca. Pragnę Państwu podziękować za przyjęcie zaproszenia do tej jakże ciekawej rozmowy. Myślę, że jeszcze w tym roku się usłyszymy przy okazji innej książki i mam nadzieję spotkamy na zjeździe liceum w październiku. A moimi dzisiejszymi rozmówcami w programie byli pani Maria Ulatowska, Jacek Skowroński, autorzy ponad 20 wspólnie napisanych powieści. A okazją do naszej rozmowy, jak już mówiłem, do której powracamy po 10 latach, jest dziadek pani Marii Ulatowskiej, Czesław Cesarz, swego czasu nauczyciel języka łacińskiego w liceum ogólnokształcącym im. Fryderyka Sochaczewie. Jedyna chyba postać, jedyny nauczyciel, któremu została poświęcona powieść. A o dziadku pisała pani Maria i partner w pisaniu pan Jacek Skowroński. A powieść nosi tytuł, przypomnijmy, Historia spisana atramentem. Dodam tylko jeszcze, że powieść odnosi się do czasów, kiedy Czesław Cesarz nie był jeszcze nauczycielem w Sochaczewskim liceum. Wzmianki o nim można spotkać, przeczytać w książkach pamiątkowych wydawanych co 10 lat przez liceum. Więcej, był kapłanem. Także pani Mario, panie Jacku, pięknie dziękuję za rozmowę.
1: My również dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy za wysłuchanie i pozdrawiamy wszystkich.
2: Było nam bardzo miło z Państwem się spotkać.
0: Za uwagę dziękuję Bogusław Kwiatkowski.
3: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego w Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14:00.
4: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
4: Reklama.
10: 21 czerwca, słuchajcie, dzisiaj Święto Muzyki. Tak to się ładnie nazywa. To jest święto, które jest zapoczątkowane we Francji. Co ciekawe, jest też polski akcent, bo na pomysł obchodzenia święta wpadł Marcel Landowski, czyli francuski kompozytor polskiego pochodzenia, a jego inicjatywę podchwycili i spopularyzowali Maurice Floret i Jacques Lang, ówczesny minister kultury Francji. No i tak rzeczywiście Fête de la Musique, czyli Święto Muzyki, rozpoczęła się nad Sekwaną 21 czerwca 1982 roku. U nas też mnóstwo dobrej muzyki w to niedzielne popołudnie. Oskar Tamczyk, cześć ponownie.

0: Niedzielne popołudnie na naszej antenie, a ja czytam o delfinach, które mają własne narzędzia. Uczą się ich używać od swoich matek, no bo wydaje się, że delfin płynie z czymś dziwnym przy pysku. Okazuje się, że to na przykład fragment rośliny, a dokładniej fragment morskiej gąbki. Zwierzę trzyma ją na dziobie jak ochronną rękawicę i przyczesuje nią dnią w poszukiwaniu ukrytych ryb. Także proszę bardzo, delfiny mają gąbki jako te narzędzia. Naukowcy od lat obserwują ten niezwykły zwyczaj delfinów, no i na przykład czytam o delfinach z Shark Bay w Australii. Najnowsze badania pokazują, że ta sztuczka jest znacznie trudniejsza niż mogłoby się wydawać, bo no, delfin z gąbką na dziobie to nie jest taka prosta rzecz, czynność. Gąbka może się przesuwać, zasłaniać część pyska i utrudniać odbieranie sygnałów echolokacyjnych, a delfiny przecież echolokacją się posługują. Więc gdy zobaczycie delfina z gąbką na dziobie, to okazuje się, że ten zmysł nadal działa, ale sygnały są częściowo zniekształcone i to badanie opisują naukowcy w Royal Society Open Science. Używanie gąbek wymaga od delfinów elastycznego dostosowania się do tych bodźców. No, mówiąc prościej, zwierzę musi nauczyć się polować z czymś, co jednocześnie pomaga i przeszkadza. Także, no, delfiny mają różne sztuczki, w tym takie właśnie związane z gąbkami.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
9: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
2: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
5: Reklama.

0: O Polakach czytam w to niedzielne popołudnie, a konkretnie o jednym Polaku, o najmłodszym profesorze w historii Polski, czyli o Mateuszu Hołdzie, który pokazuje siłę pasji i pracy. Gdy Mateusz miał zaledwie 29 lat, to otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Także to jest naprawdę nieźle. 29 lat i profesor, no przyznacie, że tempo tej kariery jest naprawdę wysokie. Co najważniejsze, przez lata pracował, fascynował się anatomią, konsekwentnie budował zespół, który zagląda do ludzkiego serca głębiej niż podręczniki, no bo dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych młodych polskich naukowców i pracuje, tak jak mówiłem, o sercu w obszarze kardiomorfologii, czyli bada budowę serca i naczyń w taki sposób, by wiedza anatomiczna mogła pomagać lekarzom w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów, no to Mateusz Hołda zdecydowanie postać warta uwagi do sprawdzenia.
1: Reklama.
2: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
3: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
2: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
3: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
2: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
3: Chyba tak zrobię.
2: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
3: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
2: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama. Today.

0: Już teraz przenosimy się do Australii, słuchajcie, bo tam zapisują ziemię naturze. Australijczycy coraz częściej chronią przyrodę, uwaga, w testamentach. Tak, niektórzy zostawiają po sobie dom, oszczędności albo rodzinne pamiątki, a Australijczycy chcą zostawić na przykład las, mokradło, burz, fragment wybrzeża albo fundusze, ale takie, które mogą służyć po ich śmierci, żeby chronić dziką przyrodę. Jest taki cichy ruch ludzi, którzy zapisują ziemię i majątek organizacjom ekologicznym, aby, no właśnie, przyroda, czyli rośliny i zwierzęta, miały bezpieczne miejsce na kolejne pokolenia. To jest taki spadek, który nie trafia do szuflady, jest bardzo chętnie wykorzystywany, no i jest teraz czymś popularnym właśnie w Australii. Taka ciekawostka.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Tu niedzielny program na naszej antenie, już teraz sprawdzamy, co się dzieje na świecie, a na świecie mówią o Polakach, słuchajcie, tak. Konkretnie to o harcerskiej orkiestrze Dęte i Tczewa, która jedzie po zwycięstwo do Meksyku. No, zaczynało się to wszystko od prób, występów w mieście i marzeń, a teraz harcerska orkiestra Dęte i Tczewa rusza na jedną z największych scen swojej historii. 60 młodych muzyków pojedzie do Meksyku, by tam reprezentować Tczew, zresztą nie tylko Tczew, tylko całą Polskę, podczas WAMSB World Marching and Show Band Championship 2026. Także to jest bardzo prestiżowy konkurs, prestiżowe wydarzenie. No i to wszystko odbędzie się właśnie w Meksyku. Będzie się ta orkiestra prezentować przed międzynarodowym jury. No to trzymamy w takim razie kciuki.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
4: 21 czerwca, dzisiaj oprócz święta muzyki jest też na przykład Dzień Deskorolki, słuchajcie, tak? Pozdrawiamy wszystkich deskorolkarzy, wszystkich skejtów, no bo to oni dzisiaj świętują. Tak, dlaczego to święto jest dzisiaj? No na przykład dlatego, że na początku lat 70. Frank Nasworthy podjął się upgrade'u deskorolki, proponując kółka z tworzywa sztucznego poliuretanu. No i innowacyjność tych kółek sprawiła, że można było rozwijać duże prędkości, a przy tym zapełniały one amortyzacje i były po prostu ciche. Oskar Tomczyk, cześć ponownie, to niedzielny program na naszej antenie.

Niedzielny program na naszej antenie. Ja czytam o listonoszach, słuchajcie. Tak, bo oni mogą przesiąść się już wkrótce na rowery wodorowe. Poczta Polska zaczyna pewnego rodzaju pilotaż rowerów z napędem wodorowym, które mają zostać sprawdzone w tej pracy. Czy się sprawdzą? Tego nie wiemy. Natomiast to jest taki pierwszy projekt w Europie Środkowej.

0: Środkowej i Wschodniej, realizowane przez operatora pocztowego, a więc no jednak jest w tej naszej Poczcie Polskiej pewnego rodzaju innowacja. No i to jest ważne rozróżnienie, no bo technologia wodorowa często bywa opisywana albo z takim przesadnym zachwytem, albo z dużą rezerwą, a najpierw test w terenie to jest najrozsądniejsza decyzja, później decyzje, no i zobaczymy, czy te rowery wodorowe już wkrótce będą głównym środkiem transportu listonoszy. Nie wiem jak wy, ale mnie takie rowery przekonują nawet do zostania listonoszem, także kto wie.
1: Reklama.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starczyński Salami Snack. Ciao!
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.

0: Co takiego robicie w tę niedzielę? No ja na przykład przeglądam internet i czytam o królewskiej roślinie, która leczy płuca i zachwyca wyglądem, czyli o dziewannie. Jest piękna, pożyteczna i mało wymagająca. Należy do grupy takich roślin, które potrafią zmienić nasz ogród. Wysoko wyrasta, świeci złotymi kwiatami. No i przede wszystkim to radzi sobie tam, gdzie inne gatunki szybko tracą siły, czyli na przykład w słońcu, gdy jest sucho, tak, nieco bardziej dziko. No i można sobie również w naszych ogrodach poradzić. Wiele osób też kojarzy dziewannę z łąkami, z powodziami dróg, z nieużytkami, no bo właśnie tam najłatwiej ją spotkać, no ale to jest roślina dla tych, którzy albo lubią ogrody mniej idealne, albo na przykład mają, wiedzą, że mają słabą ziemię i suchą, to możecie sprawdzić, czy uda wam się, czy wam się przyjmie dziewanna. Proszę bardzo, można testować.
1: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.

0: Oglądam internet, dla was to niedzielne popołudnie i czytam o pierwszej osobie na świecie, która otrzymała terapię przeciwstarzeniową. To jest nadzieja dla chorych na jaskrę, tak podaje internet. Ta terapia to jest ER100, eksperymentalna i w założeniu ma przywracać komórkom oka bardziej młodzieńczy i sprawny stan. Badanie dotyczy osób z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, w tym z jaskrą otwartego kąta. No i naukowcy podkreślają, że na razie chodzi przede wszystkim o sprawdzenie bezpieczeństwa, a później być może ta terapia będzie miała, nie dość, że będzie kontrolowana, nie dość, że będzie działała, to jeszcze będzie stosowana i naprawdę pomagała wielu, wielu ludziom. To jest ER100. Na razie terapia, tak jak powiedziałem, jest w fazie testów, w fazie skrótów, w fazie sprawdzania. Niemniej jednak być może w przyszłości będzie stanowić taki nasz aktualny, współczesny cud nauki.
1: Mówią do mnie, żeś nie warty.

0: Co tam słychać na świecie, o czym warto powiedzieć? No na przykład grupa włoskich ekspertów uznała autentyczność obrazu Caravaggia Archimedes. To jest obraz, który rzeczywiście ostatnio jest na ustach wielu miłośników malarstwa tego artysty. Ostatnio przeprowadzono prace konserwatorskie, no i rzeczywiście autentyczność tego obrazu została potwierdzona. Zespół włoskich historyków sztuki pod przewodnictwem dr Roberty Lapucci przedstawił wyniki badań, no i świadczy to, że Archimedes opisywany włoskiemu mistrzowi malarstwa Caravaggiemu okazuje się, że naprawdę jest jego dziełem. Tak jest. Ale nie do końca, bo dokończonym przez jego ucznia i przyjaciela Mario Minitiego, jeśli ktoś zwracam obraz i być na bieżąco, być może w towarzystwie zabłysnąć taką nowinką ze świata historii sztuki.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
4: Niedzielny program na naszej antenie, 21 czerwca. Dzisiaj także Światowy Dzień Żyrafy, Międzynarodowy Dzień Jogi czy Światowy Dzień Hydrografii, a także Międzynarodowy Dzień Świętowania Przesilenia. Jest przysłowie także na dzisiaj: Dzień Świętego Alojzego przyczynia wina dobrego. No, to proszę bardzo, teraz już macie wiedzę na temat tego 21 czerwca. Tu niedzielny program u nas na antenie. Oskar Tomczyk, cześć raz jeszcze.

0: Niedzielne popołudnie na naszej antenie. Ja czytam, że miecz z epoki brązu został odnaleziony w lasach nadleśnictwa Gdańsk. Kto nie widział tego wpisu, to internet o tym informuje, a konkretnie to pomorski wojewódzki konserwator zabytków. Miecz datowany na lata 900 do 700 przed naszą erą został odnaleziony przez detektorystę Marcina na terenie nadleśnictwa Gdańsk właśnie. No i to jest zabytek, który został wydobyty później przez pracowników wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Zastosowano metodę archeologiczną, żeby wydobyć go. No i był, co ciekawe, wbity pionowo, siedział sztywno w ziemi. Jak informuje detektorysta, podjęta została decyzja, aby do czasu specjalistu tego miecza nie wyciągać. Od razu mi się tutaj nasuwa legenda o królu Arturze. Nie wiem dlaczego miecz, który rzeczywiście był wbity, tak myślę, więc może było tak, że detektorysta po prostu nie dał rady go wyciągnąć. To jest też opcja. Niemniej jednak, no, bardzo fajne znalezisko. Możecie w internecie zobaczyć, jak ten miecz wygląda.
1: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie. Indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.

0: internecie czytam o żółwiu Jonathanie, słuchajcie, który został wpisany na listę rekordów Guinnessa. To jest najstarsze żyjące zwierzę. Żółw olbrzymi Adabrachelys gigantea, bo no tak, ma co najmniej 194 lata. To jest ten rekord Guinnessa. Został przywieziony z Seszeli na Wyspę Świętej Heleny jako co najmniej 50-letni osobnik w 1882 roku. I co jeszcze można o nim powiedzieć? No jest absolutnie, turyści się nim zachwycają. Występował na przykład na ślubnych fotografiach rodziny królewskiej. Znany ma ksywkę, znany jest jako Jono. Tak, co ciekawe, nadal je, nadal wygrzewa się na słońcu. W ogóle ma się całkiem nieźle. Jak ja sobie patrzę na tego żółwia Jono, no to w ogóle nie widać po nim tego wieku. Także no naprawdę, to są dobre geny, słuchajcie, to są dobre geny.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
15: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
16: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.

0: Słuchajcie, internet ostatnio zwariował na myśl o bramkarzu drużyny reprezentacji Wysp Zielonego Przylądka. Wozinia to jest ksywka właśnie tego piłkarza, który tak naprawdę nazywa się Josimar Diaz. No bo to jest człowiek, który w wieku 40 lat zadebiutował na Mistrzostwach Świata. Mało tego, na tych Mistrzostwach Świata doprowadził do remisu z mistrzami aktualnymi, czyli z Hiszpanią. No i to jest niesamowita sprawa. Patrzę sobie też na liczbę osób, które zaczęły Wozinię w mediach społecznościowych obserwować. No i myślę sobie, że nawet gdyby on kupił na przykład boty, żeby mu zrobiły fałszywe obserwacje, no to i tak w takim tempie by one tego nie zrobiły, jak ludzie zachwyceni jego występem na mundialu. Tak trzymać, panie Wozinia, życzę jeszcze wielu lat kariery piłkarskiej, a co?
1: Radio Sorachew. Jeszcze więcej muzyki.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Mundial, słuchajcie. A propos mundialu, to ostatnio hit internetu, czyli Kaczor Kibic, który stał się taką nieoficjalną maskotką tej imprezy rozgrywanej w USA, Meksyku i Kanadzie. Maple to jest łoś symbolizujący Kanadę. Zaju to jest jaguar reprezentujący Meksyk, a klacz to bielik amerykański reprezentujący Stany Zjednoczone. Ale prawdziwym hitem i mistrzem jest Kaczor Merlin. Kaczor widywany jest w centrum miasta Meksyk, towarzyszy licznym sprzedawcą wody. Na opiekunowie zwierzaka kupili mu miniaturową koszulkę reprezentacji Meksyku. Kaczor nosi też skarpetki, które chronią jego łapy podczas wędrówek po rozgrzanych i twardych chodnikach miasta. A w sieci także piosenka opowiadająca o Merlinie. Także jeśli nie widzieliście tuptającego kaczorka w koszulce reprezentacji Meksyku, no to wystarczy, że wpiszecie Duck Merlin i będziecie widzieć. Muszę powiedzieć, że jest absolutnie uroczy.
0: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Maluchy. Teraz radio czyta dzieciom.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam już na trzecią część bajki Goście i królewskie maniery. Posłuchajmy, co tam się dalej działo. Dziewczynka szybciutko przebrała się w najładniejszą sukienkę, poprawiła kokardę i pobiegła towarzyszyć rodzicom w powitaniach. Z często widywaną rodziną i bliskimi znajomymi poszło gładko. Owszem, były uściski, buziaki, szczypanie w policzki, ale wszystko z umiarem. Joasia wysłuchała klasycznych pochwał i pytań. Jak ty wyrosłaś? Niedługo dogonisz mamę, wołały koleżanki mamy z pracy. A dobrze się uczysz? Chłopcy pewnie za tobą szaleją. Nie było to dla niej nic nowego. Wystarczyło się uśmiechać i spuścić lekko głowę. Grzeczna jak zawsze, chwaliły ją panie, a do tego skromna. Wyzwanie pojawiło się dopiero w trakcie witania gości z zagranicy. Nie dość, że uściskom, klepaniu i głaskaniu nie było końca, to jeszcze Joasia musiała obracać się niczym baletnica. Tylko po to, żeby dawno niewidziani krewni mogli ją dokładnie obejrzeć. Na dodatek wujek nieustannie ją czochrał, całkowicie psując jej fryzurę, a ciocia wołała piskliwym głosem. Jaka śliczna dziewczynka, zupełnie do was niepodobna, prawda, Richard? Joasia nie bardzo wiedziała, czy z takiej pochwały powinna się cieszyć, zwłaszcza kiedy spojrzała na minę mamy. Ależ skąd, Luci? Nie zgodził się wujek. Ja tam widzę rodzinne podobieństwa. Oczy ma po babci, nos po tacie, a włosy po mamusi. Te same geny. Natury nie oszukasz. Wszystko zostało w nich zapisane. Goście wymienili jeszcze kilka grzecznościowych uwag na temat pogody, po czym zaczęli zasiadać za stołem. Piękna sukienka, pochwaliła mamę ciocia Lucyna. Widziałam taką samą u nas w Londynie. Naprawdę? Ucieszyła się mama. Tak, potwierdziła ciocia. 10 lat temu na wyprzedaży. Sądząc po chrząkaniu i sztucznych uśmiechach, atmosfera spotkania zmierzała w nie najlepszym kierunku. Wujek jednak w porę opanował sytuację, skutecznie zmieniając temat. Dorośli rozgadali się na całego i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie kropka, która wierciła się i wierciła. Oznaczało to, że znowu zacznie zamęczać Joasię swoimi pytaniami. Kochanie, zaczęła mama, wybawiając córeczkę z nadciągających kłopotów. Jest już po posiłku i deserze. Jeśli chcesz, możesz iść do swojego pokoju. Dziewczynka była niezdecydowana. Wprawdzie chciała rozwiązać problem z niesforną przyjaciółką, ale rozmowa teraz schodziła na tematy nie dla dzieci, które interesowały ją najbardziej. Namyślała się chwilkę, po czym wstała od stołu, podziękowała za towarzystwo, wykonując całkiem udane dygnięcie i z pewną niechęcią skierowała się do swojego zacisza. Dziękuję wszystkim dzieciom za uwagę i na następną bajkę zapraszam wszystkie dzieci już za tydzień. Do usłyszenia.
0: Radio czyta dzieciom.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj. Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Mario.
1: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Z Wiksohaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy

0: Rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
3: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: gdzie.
1: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
1: Reklama.

Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Reklama.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w